0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. A na koniec noc na szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów. Mirjam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani. Powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie. Więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
3: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
4: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
1: Mówił Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają 4 trasy. Podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
5: Dzień dobry wszystkim w ten czwartkowy już ranek, 14 dzień maja. Łukasz Michtal, zapraszam serdecznie na program Trendy Start. Zaczynamy od pogody. Dzisiaj 19 stopni Celsjusza już ma pojawić się na termometrach. Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. Na niebie występować ma delikatne porywy wiatru do 20 km na godzinę w porywach. I jeśli chodzi o deszcz, to dzisiaj synoptycy już nie przewidują takowych opadów. Ciśnienie 1200 hektopaskale, termika ciepła i sucha, Biomet na dzień dobry, korzystne.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

0: Poranna maszyna Trend Radia rusza, 14 maja, czwartek, a my już pozdrawiamy tych, którzy właśnie są razem z nami po drugiej stronie radioodbiorników. Tutaj Trend Radio, tutaj poranek Trendy Start w czwartek, 14 maja, czyli dokładnie 134 dzień roku. Imieniny dzisiaj świętuje Bonifacy, Bona, Jeremi, Jeremiasz, Maciej i Maria. Wszystkim osobom o tych imionach życzymy wszystkiego co najlepsze, miłego dnia i dużo energii do obowiązków, bo dzisiaj, no właśnie, zimnych ogrodników, Bonifacego i Dzień Farmaceuty. Tak, moi drodzy, o tych świętach porozmawiamy sobie, ale może troszeczkę później, bo przecież dzisiaj słońce przywitało nas o 4:43, a zajdzie o 20:23. I tym samym dzień potrwa nam 15 godzin 40 minut. Będzie ten czwartek dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 58 minut. Koniec astronomicznej wiosny za 37 dni.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Na dzień dobry, w czwartek 14 maja poleca się również kalendarz wydarzeń historycznych. Sprawdzamy, co działo się 14 maja w kraju. Otóż w 1590 roku Cieszanów otrzymał prawa miejskie. 1643 poświęcono kościół świętej Barbary w Częstochowie. 1809 wojna polsko-austriacka. Wojska polskie zajęły Lublin. W 1920 założono klub sportowy Polonia Bydgoszcz. 14 maja 1955 roku podpisano Układ Warszawski. W 2005 w Warszawie odsłonięto pomnik Charlesa de Gaulle'a.

0: Don't be living on the edge.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Tarnowscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę dwóch kradzieży z włamaniem, do których doszło 8 i 11 maja bieżącego roku w jednym ze znanych punktów gastronomicznych na terenie Tarnowa. Sprawca po uprzednim wybiciu szyby w witrynie lokalu dwukrotnie dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał kradzieży pieniędzy oraz kasetki z gotówką. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła około 450 zł. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę tych przestępstw. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec innego powiatu, wcześniej niekarany. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. We wtorek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Jarosławskiej Komendy podczas patrolu ulic miasta podjęli interwencję wobec pieszego, który przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, a następnie sprawdzili jego dane w policyjnych systemach informacyjnych. Okazało się, że 52-letni obywatel Ukrainy przebywa na terytorium Polski nielegalnie. Dodatkowo ustalono, że wobec cudzoziemca widniało zgłoszenie dotyczące odmowy wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Policjanci poinformowali o sprawie placówkę Straży Granicznej w Korczowej. Wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Komiksowe warsztaty Rysujemy Robale, wydanie wyjątkowego komiksu inspirowanego światem owadów i postacią księdza Świejkowskiego, przyrodnicze spacery, owadzie safari, nocne obserwacje owadów oraz ekologiczne kino plenerowe. To tylko część atrakcji, jakie już wkrótce pojawią się w Gorlicach w ramach projektu Owadzia Sprawa. Miasto pozyskało na realizację przedsięwzięcia 56 500 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska oraz ukazanie znaczenia owadów w funkcjonowaniu ekosystemów. Wszystkie działania projektowe będą nawiązywać do pasji i dziedzictwa księdza Świejkowskiego, gorlickiego bohatera z czasów I wojny światowej, społecznika i miłośnika przyrody, którego szczególną pasją była entomologia. Całkowita wartość projektu to 64 300 zł.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
2: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na promocję książki Edwarda Marszałka Bieszczady Wypalone. Spotkanie odbędzie się 27 maja o godzinie 17 w czytelni głównej biblioteki. Mówi Monika Machowicz, instruktor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
4: Książka przybliża czytelnikom, jak to dawniej, ale jeszcze całkiem niedawno wypalano węgiel drzewny w Bieszczadach. Etos bieszczadzkich smolarzy, zakapiorów i produkcji czarnego złota jest nieodłączną częścią Bieszczadów, ale jak wiemy, w związku z brakiem opłacalności tego typu przedsięwzięć wypały węgla są sukcesywnie zamykane, a zawód smolarza powoli odchodzi do historii, więc myślę, że spotkanie będzie doskonałą okazją, żeby o tej historii porozmawiać.
2: Po spotkaniu program poetycko-muzyczny, wiersze zaśpiewa Monika Jastrząb. W repertuarze między innymi utwór Edwarda Marszałka Węglarz.
5: Reklama. A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95.

0: poranek w Trend Radio też przynosi nam kolejną porcję historycznych wieści, chociażby z kalendarza wydarzeń na świecie. 14 maja 1450 roku armia turecka rozpoczęła oblężenie albańskiej twierdzy Kruja. W 1643 po śmierci Ludwika XIII królem Francji został jego syn Ludwik XIV. 1864 rok, we Francji spadł meteoryt Orguel. 1913 to właśnie 14 maja gubernator stanu Nowy Jork William Salzer wydał zgodę na założenie fundacji Rockefellera. Rok 1945. W wyniku amerykańskiego nalotu bombowego spłonął zamek w japońskiej Nagoi. 14 maja 1993 roku Estonia, Litwa oraz Słowenia zostały przyjęte do Rady Europy.
1: Słuchasz Trend Radio.

Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie. Od

0: Na zegarze zbliża się godzina 7, więc troszeczkę trzeba pewnie zwiększyć tempo, zwłaszcza jeśli niektórzy już muszą wybierać się do pracy. A w Trend Radio w poranku Trendy Start, czas na wydarzenia z muzycznego kalendarium na dzień 14 maja. Otóż w 1936 roku urodził się Bobby Darin, piosenkarz, kompozytor, a także aktor, który zmarł w 1973 roku. 14 maja 1952 urodził się David Byrne, współzałożyciel, gitarzysta i wokalista zespołu Talking Heads. Obecnie prowadzi karierę solową. W roku 1954 urodził się Jerzy Kawalec, pseudonim Kawa, basista zespołu Krzak. Zmarł w 2003 roku w wieku 49 lat. 14 maja 1965 roku ukazał się debiutancki album Donovana zatytułowany What's Been Did and What's Been Hid. I na koniec rok 1973. 14 maja urodziła się Natalie Appleton, wokalistka grupy All Saints.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszę panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Północ i centrum z alertami. Dziś możliwe tam burze. Znów zmasowane rosyjskie ataki w Ukrainie, między innymi na Kijów. Będzie też o nocnej szychcie w zabytkowej kopalni. Marcin Krzemiński. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
2: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka. Był e-mail.
3: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
1: Wyniki egzaminu 3 lipca. Wciąż natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
4: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
1: Na chętnych czekają 4 trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
2: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał, i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
1: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20:30, wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansy na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisujący w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
3: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył te sytuacje. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić, czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
1: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty, o 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła z tonu. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alavés 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

0: pora na kolejne wieści pogodowe dla regionu, a dzisiaj od samego ranka zachmurzenie małe na niebie, do tego słupki rtęci będą wędrować w górę i do 20 stopni Celsjusza mają nam dzisiaj wskazać w Krośnie, Stalowej Woli, Mielcu, Dębicy, Nowym Sączu, Tarnowie czy Krakowie. Do 25 km na godzinę w porywach rozpędzi się wiatr, dzisiaj powieje nam z południowego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1002 hektopaskale mamy, termika jest ciepła i sucha, biometr będzie korzystny. Jutro w piątek też bardzo podobna aura, 19 stopni Celsjusza, aczkolwiek niewykluczone przelotne opady deszczu.
1: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.
0: Godzina 7 za nami, a więc jesteśmy już w drugiej godzinie poranka Trendy Start w czwartek 14 maja. Witamy się z wami wszystkimi, którzy są razem z nami oczywiście każdego dnia. Dzisiaj do godziny 11 też nie zabraknie sporej dawki informacji z regionu, ale przede wszystkim muzyka u nas rządzi o poranku. No i ta muzyka, liczę, że dodaje wam porannej energii, jeszcze większej aniżeli filiżanka dobrej kawy, która też przyda się zawsze o poranku.

startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: To jest właśnie Trendy Start w Trend Radio w czwartek, 14 maja. Ja przypomnę, że dzisiaj imieniny obchodzi Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika i Jeremi. Dzisiaj dzień opiekuna medycznego, jak również dzień farmaceuty. 14 dzień maja to 134 dzień roku. Słońce w ten czwartkowy ranek wstało o 4:42, zajdzie wieczorem o 20:22. Zatem dzień potrwa 15 godzin i 39 minut. Ten dzień warto wykorzystać jak najlepiej, a podobno w towarzystwie dobrej muzyki, nawet w pracy czas prędzej płynie. Zatem nie gadamy, gramy kolejne hity.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze we wtorek około godziny 22 w Dębicy na ulicy Rzeszowskiej zatrzymali do kontroli 40-letniego mieszkańca gminy Dębica. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że rowerzysta jechał mając ponad 3,2 promila alkoholu w organizmie. Cyklista został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja przypomina, że kierujący, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu, jest poważnym zagrożeniem na drodze, nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników. Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości zagrożona jest grzywną w wysokości nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych. Dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, dofinansowanemu przez fundusze szwajcarskie, budowa centrum komunikacyjnego w Jaśle, w tym nowego dworca kolejowego, rozpocznie się już w drugiej połowie 2026 roku. Istotą przedsięwzięcia jest utworzenie nowoczesnego, multimodalnego węzła przesiadkowego. W ramach projektu powstanie nowy budynek dworca kolejowego. Jasło doczeka się obiektu na miarę XXI wieku. Dotychczasowy, nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic przyjazdów i odjazdów pociągów. Planowane jest również umieszczenie ekspozycji dotyczącej historii kolei oraz interaktywnego punktu informacji turystycznej. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca. Wsparcie, rozmowa i przestrzeń do odzyskania poczucia bezpieczeństwa. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do udziału w grupie Droga. To otwarte i bezpłatne spotkania dla osób z doświadczeniem przemocy, podczas których można otrzymać wsparcie emocjonalne, poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami w atmosferze szacunku oraz zrozumienia. Celem grupy jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, wzmacnianie poczucia siły i sprawczości, psychoedukacja, budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz wymiana doświadczeń. Spotkania są bezpłatne, bez rejonizacji, nie obowiązują żadne zapisy. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek, 18 maja o godzinie 17 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęca do udziału w spotkaniu promującym najnowszą książkę profesora Andrzeja Olejko 1915 od przełamania gorlickiego po Lwów. Publikacja stanowi cenne udokumentowanie tegorocznych obchodów 110. rocznicy bitwy pod Gorlicami, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Jest to książka, która jest owocem zeszłorocznej konferencji, która odbyła się 3 maja w 110. rocznicę bitwy pod Gorlicami w pięknych wnętrzach secesyjnego parku Długoszów w Gorlicach. Na książkę składa się wiele artykułów specjalistów z międzynarodowego grona, między innymi dyrektora Archiwum Narodowego w Wiedniu, specjalistów z Ukrainy, z Węgier, ze Słowacji oraz też specjalistów z Polski, którzy ponownie analizują wpływ bitwy pod Gorlicami na wynik tak naprawdę walk na froncie wschodnim podczas I wojny światowej.
1: Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 18 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów.
0: Reklama.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poranna ekipa wprawia was w dobry nastrój, grając przeboje i przekazując cenne informacje, również te z dróg regionu. A jeśli chodzi o poranny team, jest razem z nami on, Michał Sienicki, który już teraz zaprasza na informacje drogowe.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czwartkowy objazd dróg naszego regionu rozpoczynamy od Sanoka. Jak na razie zwalniamy, dojeżdżając do ronda Beksińskiego. Troszkę wolniej na ulicy Bony, Przemyskiej, Lwowskiej i Kościuszki. Prace związane z rozbudową obwodnicy. W Krośnie jak na razie troszkę wolniej ulicami Bieszczadzką, Rzeszowską w kierunku obwodnicy oraz na ulicy Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej. Utrudnienia możliwe na Lwowskiej, Czajkowskiego, Podwalu i Tkackiej, a także na Lotników. Jasło zwalnia na ulicach 17 stycznia, Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, na Szajnochy, troszkę wolniej na Mickiewicza i ulicy Jagieły, Noga z Gazu na Piłsudskiego i 3 Maja. W Gorlicach zwiększona ostrożność przyda się na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i Skrzyńskiej, na Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza i Legionów. W regionie utrudnienie w miejscowości Ropa z powodu prac drogowych.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: 14 dzień maja, to jest czwartek, słuchacie Trend Radia, a dzisiaj obchodzimy między innymi Dzień Opiekuna Medycznego, czyli święto, które upamiętnia niezwykły wkład tych pracowników służby zdrowia w nasze życie. Właściwie opiekun medyczny to nie tylko zawód, ale i powołanie, które wymaga ogromnej empatii i poświęcenia. Dzisiaj też tak troszeczkę branżowo wokół tego medycznego świadka, bo przecież 14 dzień maja to też Dzień Farmaceuty, więc wszystkim tym, którzy związani są z ową branżą, życzymy wszystkiego, co najlepsze, no i tej empatii, żeby nigdy nie zabrakło.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Resort obrony dementuje, Amerykanie wstrzymali przerzutu żołnierzy do Polski. Za chwilę też wilk, smakosz owoców.
2: Uwielbia jeść banany.
1: To nowy lokator zoo w Opolu. Marcin Krzemiński. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
3: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
1: W części lasu, który był objęty pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
4: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
1: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze, co jednak bardzo ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a litr oleju napędowego 6,92. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Przypomnę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej, obniżający akcyzę i VAT na paliwa właśnie, został przedłużony na razie do końca maja. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej i jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
2: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
1: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni coraz bliżej wyjazdu na Mistrzostwa Świata. W pierwszym spotkaniu kluczowego dwumeczu z Austrią biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 26-25. To dopiero połowa drogi do celu, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
2: To jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy jedną zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości. Jest pewne skupienie i koncentrację na określonym celu.
1: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Już tylko Jagiellonia Białystok może zagrozić Lechowi Poznań w walce o Mistrzostwo Polski w piłkarskiej ekstraklasie. To dlatego, że w zaległym meczu z bezpośrednim rywalem z czołówki Rakowem Częstochowa wygrała wczoraj 2-0. Szkoda, bo byliśmy w tym meczu lepsi, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
3: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych 5 sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. W piłce nie daje się punktów za wrażenie artystyczne, tylko za konkrety i dzisiaj Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
1: Z walki o mistrzostwo wypisał się wczoraj także Górnik Zabrze, jedynie remisujący w Gdyni z Arką 0-0. Jest konkretna oferta dla Roberta Lewandowskiego i to obłędna, bo saudyjski klub Al-Hilal jest gotowy zapłacić naszemu napastnikowi aż 90 milionów euro za jeden sezon gry. Kapitan naszej kadry wciąż nie zdecydował, czy zostanie w Barcelonie, czy zmieni klub. Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju WTA. W Rzymie po kapitalnym meczu wygrała w ćwierćfinale z Amerykanką Jessiką Pegulą 6-1, 6-2. O finał zagra dziś wieczorem z Ukrainką Eliną Świtoliną. Szalony etap w Giro d'Italia. Na trasie 5. odcinka mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.

0: informacje pogodowe w Trend Radio czas przekazać. Region dzisiaj z zachmurzeniem małym, a na podkarpackich, a także małopolskich termometrach spodziewajmy się do 20 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury mają spaść w okolice 3 stopni powyżej zera. Padać nie powinno dzisiaj nigdzie. Na barometrach ciśnienie 1002 hektopaskale. Termika jest ciepła i sucha. Biometr mamy korzystny. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, w piątek również 19-20 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 6 kresek powyżej zera w nocy, ale niewykluczone są delikatne opady deszczu.
1: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!

0: przed obniżką 149,99. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Reklama.
8: Trendy Start w Trendy Radio.
9: To czwartek, 14 dzień maja, minęła 8, a w programie Trendy Start pora już na trzecią godzinę. Łukasz Michtal i cała poranna zmiana pozdrawia serdecznie wszystkich tych, którzy zaczęli ten dzień właśnie razem z nami i będą co najmniej do 11.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: NA i Radio Hello w Trend Radio. No właśnie, hello mówię wszystkim tym, którzy czekali na poranną rozmowę dnia w ten czwartkowy ranek. Doczekaliście się, drodzy Państwo.
1: Rozmowa dnia w Trend Radio.
2: Dzisiaj gościem poranka jest Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ planuje odłowić i objąć monitoringiem GPS 18 niedźwiedzi brunatnych z południowej części Podkarpacia. Czemu ma służyć ten monitoring?
3: Tak naprawdę te planowane działania, one się odbywają w ramach naszego projektu, który podpisaliśmy w marcu. On zakłada powstanie grupy interwencyjnej, której zadaniem będzie odławianie niedźwiedzi problemowych, te, które podchodzą w pobliże zabudowy, obrożowanie ich, monitorowanie ich aktywności, a w następnym kroku płoszenie, czyli oduczanie tego niecnego procederu związanego z podchodzeniem pod zabudowę. I te 18 osobników, które chcemy odłowić, to jest w ramach już tego projektu działania tej grupy. Ta grupa się dopiero jeszcze tworzy, bo na razie mamy 5 osób, więc skład jeszcze dość mały, ale chcemy już zacząć działać, bo widzimy potrzebę. Oczywiście też jasno powiedzmy sobie, że nie odłowimy wszystkich naraz. To są nasze plany na przyszłość. Ile się z tego uda odłowić, tego nie wiemy. Oczywiście fajnie by było odłowić wszystkie, bo jest taka potrzeba, żeby jednak szczególnie te najbardziej aktywne pośród zabudowy osobniki monitorować i coś wobec nich czynić. Ale tak jak mówię, to są nasze plany.
2: A jak ma wyglądać takie wyławianie niedźwiedzi?
3: No po pierwsze trzeba właśnie tego niedźwiedzia złapać. Czyli krótko mówiąc, na tyle go przechytrzyć, żeby on się dał złapać w pułapkę. Następnie ten niedźwiedź jest usypiany, badany i zakładana jest mu obroża, a następnie po prostu dajemy mu odejść. No najlepiej, żeby odszedł z dala od zabudowy i już tak szybko nie wracał.

0: to jest tylko skutek pewnego procesu, natomiast nie eliminuje to przyczyny. Znaczy przyczynę poniekąd eliminuje za sprawą tego płuszenia, czyli odwracania tego procesu, który nastąpił, że zwierzę zaczęło kojarzyć zabudowę ludzką z czymś przyjemnym, więc teraz jeżeli będzie płuszone w tej postaci na przykład do czego dążymy, bo przepisy są w trakcie zmian. Chcemy, żebyśmy mieli możliwość płoszenia przy użyciu broni gładkolufowej z amunicją gumową. Wówczas da to możliwość przynajmniej takiego sensownego przede wszystkim wypłaszania, bo teraz dysponujemy tylko takimi karabinkami, powiedzmy, paintballowymi, które o ile na wilka sprawdzają się świetnie, natomiast na niedźwiedzia są troszeczkę za słabe. Więc zmiana tych przepisów i umożliwienie działania przy użyciu tej broni da nam większy kaliber, że tak powiem, do wypłaszania. Po prostu niedźwiedź, który dostanie takim gumowym nabojem, no nie będzie już przyjemnie kojarzył tą siedzibę ludzką, ale tak jak mówię, to jest tylko przyczyna. Natomiast chodzi o skutek tego procesu, który jest związany z tym, że niedźwiedzie przychodzą, bo mają w pobliżu zabudowy łatwy dostęp do pokarmów, czyli wszelkich resztek organicznych z naszych obiadów, jakichś organicznych szczątków roślinnych, nie wiem, w postaci kompostu. To wszystko wabi niedźwiedzie i chodzi nam o to, żeby w ramach też tego projektu, przynajmniej pilotażowo, bo wiadomo, jesteśmy świadomi, że nie załatwimy tym projektem całych Bieszczadów, całego Podkarpacia, pilotażowo w kilku gminach prowadzić tak zwane śmietniki niedźwiedzie odporne, które po prostu uniemożliwiają zwierzęciu otwarcie i zjedzenia zawartości tego śmietnika. Doświadczenia międzynarodowe tak naprawdę pokazują, że jest to skuteczne, chociażby właśnie wspomniany Teczański Park Narodowy, tam też w ten sposób się do sprawy podchodzi. Więc to jest tak naprawdę clue tego projektu, bardzo ważny element, a nie tylko to odławianie.
1: Czy to działanie jest taką odpowiedzią na obecną sytuację z niedźwiedziami, gdy podchodzą do domów? Coraz nie ma dnia, kiedy by nie pojawił się film, że te niedźwiedzie w jakiejś miejscowości koło domów chodzą.
0: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras, do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować. Więc stąd też pomysł na projekt, stąd też jego realizacja i chęć jego wdrażania.
1: A gdzie obecnie najczęściej są widywane niedźwiedzie?
0: Nasz projekt koreluje z tym właśnie zagadnieniem, bo nasza grupa będzie się składać z dwóch zespołów, gdzie jeden będzie stacjonował w Cisnej, drugi w Poleńczyku. I to są właśnie te miejsca, gdzie jest największy problem z niedźwiedziami, ale oczywiście tak naprawdę całe Bieszczady i Beskid Niski to jest ten teren, gdzie niedźwiedzie występują. Niemniej jednak najwięcej notujemy takich przypadków z gminy Solina, gminy Czarnej, nawet i okolic Sanoka, Cisnej właśnie, Lutowisk. To są te tereny, gdzie tych i zarówno tych sytuacji konfliktowych, w sensie niedźwiedź w pobliżu zabudowy jest najwięcej, ale też pod względem szkód, bo ta aktywność niedźwiedzi objawia się tym, że wyrządzają szkody i regionalny dyrektor jest zobligowany tak właśnie tylko do tego, żeby patrzeć przez pryzmat szkód, żeby kompensować tą obecność zwierząt chronionych w pobliżu zabudowy, żeby kompensować w postaci wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilka, niedźwiedzia, bobra, żubra i rysia.
1: Jeżeli chodzi o ten sam monitoring, czy planowany jest na przykład monitoring, który by pomógł w alarmowaniu mieszkańców, że w danej okolicy, w danej miejscowości jest niedźwiedź?
0: To jest kwestia sztabu kryzysowego. Na pewno, bo tak jak mówię, od zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. To na tym etapie powinno działać. Nasza grupa jest to takie wsparcie, taka próba wsparcia i to jest taki pilotażowy program, żeby wszczelić się w te potrzeby, które nie są realizowane. No bo nie ma grupy takiej interwencyjnej, która by reagowała tak jak w Taczańskim Parku Narodowym to się odbywa. Tutaj chcemy coś takiego stworzyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego typu już w tej chwili takie zagrożenia, każda gmina realizuje coś takiego jak tabele zdań,

0: marzeń, jak zwał, tak zwał. Generalnie chodzi o to, że zbiera te informacje o takich incydentach, gdzie doszło do jakiegoś spotkania, czy nawet widzenia niedźwiedzia w pobliżu zabudowy. To wszystko jest odnotowywane jest reakcja ze strony gmin. Zresztą śledząc portale niektórych urzędów miast, pojawiają się tam sygnały, uwaga, niedźwiedź i tak dalej, więc tutaj oczywiście samorządy jak najbardziej reagują na takie przypadki. No do tego są zobligowane i tak to wygląda. Natomiast jeszcze sam monitoring, bo to słowo może się źle kojarzyć, bo monitoring jako taki niedźwiedzia prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z uwagi na to, że niedźwiedź jest gatunkiem chronionym ściśle. Poza tym to jest gatunek naturowy, czyli chroniony w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Więc to jest kompetencja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a my natomiast na pewno nie będziemy monitorować całej populacji niedźwiedzia. Nam chodzi tylko te osobniki problemowe, które podchodzą pod zabudowę. Więc tak naprawdę tylko tutaj kierujemy nasze działania, nie do całej populacji niedźwiedzia brunatnego w tej podkarpackiej części Karpat. To też jasno sobie powiedzmy. Dlatego jest na przykład te 18 wstępnie wytypowanych plany 18 osobników, bo ta populacja tych problemowych niedźwiedzi to jest jakieś 20-30 maksymalnie. Chcemy wyłapać po prostu i zaobrażować te takie najbardziej dokuczające i budzące obawy i niepokój wśród ludności i osobniki.
1: To jeszcze przypomnijmy na koniec, jak reagować w domu i też w lesie, gdy spotkamy niedźwiedzia.
0: A to jest różnica, bo akurat w lesie trudniej spotkać niedźwiedzia często, natomiast rzeczywiście, co ważne, jeżeli jesteśmy na terenie, gdzie występuje niedźwiedzie, po pierwsze, poruszajmy się szlakami wyznaczonymi, istniejącymi, nie zapuszczajmy się gdzieś obok, szczególnie unikajmy błotników, wszystkich takich enklaw, takich zapustów, gdzie niedźwiedź może sobie odpoczywać, może mieć gawrę i tak dalej, bo wszystkie przypadki, które miały miejsce, te przykre, łącznie z tym śmiertelnym, zdarzyły się akurat z dala od zabudowy, w lesie, czy głębszym, czy mniej głębokim, ale lesie, i były powodowane przez osobniki, które nie są tak zwane synantropizowane. To nie był osobnik, który podchodzi pod zabudowę. To też jest bardzo ważne. Większość tych przypadków to jest element zaskoczenia wtedy, kiedy my znaleźliśmy się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zaskoczyliśmy niedźwiedzia, czy tam samice, czy samce, ale generalnie tutaj ten element zaskoczenia zadziałał wtedy, kiedy zwierzę zareagowało tak, jak zareagowało, bo nie miało czasu na inną reakcję. Bo prawda jest taka, że nawet wędrując po szlakach, czasami możemy niedźwiedzia usłyszeć, jak tylko gdzieś ucieka, natomiast jeżeli on nas wcześniej wyczuje bądź usłyszy, na pewno nie będzie chciał się z nami zobaczyć, tylko uniknie tego spotkania. Problem jest z niedźwiedziami, które pojawiają się w pobliżu zabudowy. Oczywiście nie prowokujmy sytuacji. Pojawiają się filmiki, które są nagrywane z bliskiej odległości. Naprawdę nie bądźmy aż tak odważni, bo o ile rzeczywiście do tej pory nie zdarzył się żaden przypadek, że ten niedźwiedź kogoś zaatakował, kogoś skrzywdził, te, które się zbliżają pod zabudowę. Oczywiście one robią mnóstwo szkód, niszczą mienie i tak dalej, tak jakie są. Natomiast nie przydarzył się taki przypadek i chcemy, żeby do takich przypadków oczywiście nie doszło. Niemniej jednak naprawdę bądźmy odpowiedzialni, nie kierujmy się jakąś brawurą, bo to jest naprawdę duże zwierzę, więc ono nawet, jeżeli chce nas wystraszyć, może nam krzywdę zrobić. I to należy pamiętać, że mamy do czynienia z największym polskim drapieżnikiem, bardzo dużym, silnym zwierzęciem, które wygląda przesłodko może, ale naprawdę potrafi być groźne. To jest bardzo ważne.
1: Dziękuję za rozmowę. Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, był dzisiaj gościem poranka. Rozmowa do odsłuchu znajduje się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Jutro startuje głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Na zwycięskie zadania realizowane w 2027 roku Zarząd Województwa przeznaczył 16 milionów złotych. Głosowanie trwa do 15 czerwca. W tegorocznej edycji Małopolanie mają do wyboru aż 155 projektów, w tym 35 zadań o zasięgu okręgu ogólnowojewódzkim oraz 120 regionalnych. Pełne listy projektów wraz z ich opisami dostępne są na stronie internetowej bo.małopolska.pl. Wśród propozycji znalazły się inicjatywy skierowane do różnych grup mieszkańców, dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób zainteresowanych lokalną kulturą i tradycją. Nie brakuje projektów edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rowerowych czy prozdrowotnych. Wiele z nich koncentruje się także na poprawie bezpieczeństwa, rozwijaniu pasji i podnoszeniu komfortu codziennego życia. Gmina Sanok otrzymała 625 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Start dla Kultury – Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Sanok. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2028. W tym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wiejskich domów kultury w miejscowościach Lalin, Chłomcza, Jędruszkowce, a także doposażona zostanie sala balowa w Raczkowej, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
4: Poprawa jakości estetyki, standardu we wszystkich naszych domach kultury. Staramy się podnieść ten standard, aby te obiekty wyglądały odpowiednio do dzisiejszych czasów, aby wynajmujący mieli ten komfort jakby użytkowania bardzo pozytywny.
3: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 900 tysięcy złotych.
5: To dzieje się blisko ciebie.
3: Jeszcze tylko do piątku w Tarnowskim Centrum Informacji trwa zbiórka karmy dla psów i kotów. To inicjatywa upamiętniająca posła Łukasza Litewkę, który przez lata angażował się w pomoc zwierzętom i działania na rzecz ich godnego życia. Zebrana karma trafi do placówek, które najbardziej jej potrzebują. Organizatorzy proszą o produkty dobrej jakości. Dary można przynosić do Tarnowskiego Centrum przy Rynku 7 jeszcze dzisiaj w godzinach od 8 do 18 oraz jutro od godziny 8 do 11. Muzeum Ziemi Bieckiej zachęca do udziału w tegorocznej Nocy Muzeów, podczas której na uczestników czekać będą wizyta w klasztorze ojców franciszkanów, koncert Two Face Project, poezja śpiewana, spotyka rokowych bardów, wernisaż wystawy malarstwa Marii Wnęk, otwarcie wystawy mundurów z kolekcji Andrzeja Centarowicza, zwiedzanie z przewodnikiem domu z basztą, Baszty Kowalskiej i Kromerówki, spacery w towarzystwie bieckich katów. Aleksandra Wańczyk, adiunktka Muzeum Ziemi Bieckiej.
6: Tegoroczna Międzynarodowa Noc Muzeów odbędzie się 16 maja. Do Biecza zapraszamy Państwa od godziny 16 do ostatniego muzealnego gościa, czyli plus minus północy. Czeka na nas oprowadzanie po klasztorze franciszkanów, oprowadzania kuratorskie, spacery i wyjątkowy koncert rockowych bardów. Oprócz tego będzie możliwość zwiedzenia wszystkich naszych obiektów, wspięcia się na wieżę widokową i przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Otworzymy aż dwie nowe wystawy czasowe, zatem nie może Państwa zabraknąć. Pełny program udostępniamy na stronie internetowej i muzealnym Facebooku. Wstęp oczywiście wolny. Serdecznie zapraszamy.
3: Wydarzenie odbędzie się 16 maja i rozpocznie o godzinie 16.
2: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.

0: Najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. This one I feel in broken hearts.

0: Pięknie płyniemy przez ten czwartkowy ranek, ale teraz już najwyższa pora wyjechać na drogi regionu z Michałem Sienickim i sprawdzić, co tam słychać, jeśli chodzi o ruch na ulicach Podkarpacia i Małopolski.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Noga z gazu na Legionów Mickiewicza, Kościuszki oraz Parkowej i ulicy Bieckiej. Troszkę wolniej na Sienkiewicza i ulicy Węgierskiej. Utrudnienia w miejscowości Ropa spowodowane pracami drogowymi. Wyznaczono objazd w Jaśle. Ruch wolniejszy na ulicy 17 stycznia w kierunku Ronda Solidarności oraz na ulicy Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Piłsudskiego, troszkę wolniej ulicami Mickiewicza, Jagieły, Szejnochy i Metzgera. W Krośnie ostrożnie jedźmy przez ulicę Legionów, Krakowską, Czajkowskiego, Podkarpacką, Bieszczacką, w Sanoku wolniej na Dmowskiego, Rymanowskiej, Kościuszki, Królowej Bony.
1: Spiesz się powoli, z Trendy Radiem, zdążysz.

0: startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega Trendy Hity. Startuj razem z nami.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
2: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Czwartkowy poranek w rytmie hitów starych i nowych, a teraz już czas zająć się informacjami pochodzącymi z naszego regionu, bo przecież Jasło doczeka się nowego dworca kolejowego. Budowa jest jednym z priorytetów inwestycyjnych w tym mieście. Jaślanie od wielu lat oczekują realizacji zadania, którego efektem będzie powstanie nowoczesnego, funkcjonalnego, dostępnego i dostosowanego do potrzeb podróżnych obiektu. Co więcej, znacząco zmieni się estetyka przestrzeni miejskiej w obrębie stacji kolejowej Jasłom.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burza, ulewy, wiatr. Są alerty pogodowe. Rząd szykuje podatek dla gigantów cyfrowych. Będą rosły razem dzieci i drzewa. Taka akcja w Gliwicach. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy i wschodzie. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami też grad. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Bądźcie więc bardzo ostrożni. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3-procentowy podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
1: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
3: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump. Prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
1: Ciekawe spotkania i wystąpienia też w Poznaniu, w odbywającym się tam w kongresie Impact weźmie dziś udział były premier Kanady Justin Trudeau. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień imprezy znalazły się też m.in. wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Barbary Nowackiej. Będą rośli razem. Dzieci urodzone w Gliwicach w zeszłym roku mogą mieć swoje drzewo. Do końca maja rodzice mogą się zgłaszać do akcji Rośniemy Razem. Potem jesienią będzie wspólne sadzenie drzew. Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. lipy, klony, dęby, buki czy graby. Drzewa po posadzeniu zostaną oznaczone imionami dzieci oraz miesiącem i rokiem urodzenia.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. I to w kapitalnym stylu, pokonujący Jessica Pegulę do 1-2. Tym samym zrewanżowała się Amerykance za 2 ostatnie porażki.
2: Faktycznie te ostatnie mecze grałyśmy tylko na szybkich albo na trawie, więc Jessie miała trochę łatwiej. Ja myślę, że dzisiaj miałam trochę łatwiej, jeśli chodzi o to, bo nasze style gry są w sumie takimi przeciwieństwami. Ona gra bardzo płasko i w ogóle prawie nie rotuje. Ja w sumie opieram swoją grę na tej rotacji, więc no tym razem po prostu wykorzystałam to, że gram na swojej ulubionej nawierzchni i te właśnie dobre rzeczy z mojej gry mogę uwydatnić.
1: Dziś wieczorem Świątek w półfinale zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj po ciężkim 3-setowym meczu pokonała Jelenę Rybakinę. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na dzisiejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
3: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
1: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. A skoro już polskiej piłce jesteśmy, to wczoraj rozegrano w Ekstraklasie 2 zaległe, bardzo ważne mecze. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. To oznacza, że Lechowi Poznań w walce o tytuł może zagrozić już jedynie Jagiellonia. We Francji tytuł zapewniło sobie PSG, pokonujący wczoraj na wyjeździe Lens 2-0. W Anglii w pogoni za Arsenalem nie ustaje Manchester City i wczoraj wygrał z Crystal Palace 2-0. W Hiszpanii rozluźniona Barcelona przegrała na wyjeździe z Alavesze 0-1, a we Włoszech pokrajowy puchar sięgnął Inter, pokonując w finale Lazio 2-0.

0: Większość regionu na niebie utrzymuje się zachmurzenie małe i tak będzie też w drugiej części dnia. Jeśli chodzi o temperatury, to w dzień na podkarpackich i małopolskich termometrach do 20 stopni Celsjusza maksymalnie. W nocy temperatura spadnie do 3 kresek na plusie. Wiatr południowo-zachodni w porywach 20 km na godzinę. Dzień zapowiada się bez opadów. Ciśnienie 1002 hektopaskale. Biometr korzystne.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: obniżką 149,99.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
6: Już po dziewiątej. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To już kolejna godzina, którą rozpoczynamy w ten czwartkowy ranek 14 maja. A dzisiaj właśnie po godzinie dziewiątej nie może zabraknąć również i Ewy Bukowieckiej, która niebawem rozpocznie przegląd prasy. Standardowo na dobry początek kolejnej godziny muzyka na 101,9 i 95,2 FM. Specjalnie dla Was.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowy poranek i zapraszam na wspólne chwile z przeglądem prasy. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować najnowszą prasę lokalną. Sprawdzimy, czym żyje nasz region. W planach mamy między innymi przegląd najświeższych inwestycji oraz ważne tematy społeczne. Zanim jednak przejdziemy do artykułów, na dobre rozpoczęcie dnia wrzucamy genialną energię z lat 90. Przed Państwem Stachurski i jego wielki energetyczny hit z 1998 roku. Zostańmy razem. Idealny rytm na dynamiczny czwartek.

jestem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
3: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Reklama.
4: Zapraszam na pierwszą część dzisiejszego przeglądu prasy lokalnej, w którym przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom z Małopolski, opisanym na łamach Gazety Krakowskiej. W tym wydaniu zerkniemy pod ziemię w Nowym Sączu, a tam dokonano niezwykłego odkrycia podczas prac ziemnych. W trakcie robót związanych z wymianą podziemnej infrastruktury natrafiono na ludzkie szczątki, które, jak wskazują pierwsze ustalenia, mogą pochodzić z jednego z najbardziej burzliwych okresów w historii Polski. Znalezisko odkryto w rejonie tzw. Kapliczki Szwedzkiej podczas prowadzonych prac przy wymianie instalacji. Na miejsce wezwano archeologów oraz przedstawicieli środowisk historycznych. Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu

0: że lisy, łanie i inne stworzenia, które uległy wypadkom albo za bardzo przyzwyczaiły się do człowieka, znajdą bezpieczne miejsce pod Giewontem. Działacze tatrzańskiego otuliska, które zajmuje się pomocą bezpańskim zwierzętom, głównie psom i kotom, chcą stworzenia miejsca dla dzikich zwierząt. Gminy tatrzańskie nie mówią nie. Tym bardziej, że z roku na rok jest coraz więcej przypadków, gdy dzika zwierzyna coraz częściej pojawia się blisko ludzi. To wszystkie informacje, jakie przygotowałam w pierwszej części naszego przeglądu artykułów z Gazety Krakowskiej. Jak widać, Małopolska żyje dziś zarówno wielką historią, jak i codziennymi sprawami lokalnymi społeczności. Już za chwilę zapraszam na drugą część, w której sprawdzimy kolejne doniesienia z regionu.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Sprawdźmy teraz, jakie zdarzenia drogowe odnotowali policjanci z podkarpackiej drogówki.
3: Dzisiejszy poranek na drogach Podkarpacia mija bez poważniejszych zdarzeń. Doszło jedynie do kilku niegroźnych kolizji, w których nikt poważnie nie ucierpiał. Około godziny 6.30 w miejscowości Złotniki w powiecie mieleckim zderzył się Opel Astra z ciągnikiem rolniczym. W tym miejscu nie ma utrudnień w ruchu.
2: Za przygotowanie i przedstawienie informacji dziękujemy funkcjonariuszom zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My życzymy bezpiecznej drogi.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie planuje odłowić i objąć monitoringiem GPS 18 niedźwiedzi brunatnych z południowej części Podkarpacia. Decyzja ta zapadła po śmiertelnym ataku drapieżnika w Płonnej oraz w związku z coraz częstszym podchodzeniem tych zwierząt pod ludzkie domostwa. Do odłowu wytypowano osobniki, które zatraciły naturalny lęk przed człowiekiem, regularnie szukają pożywienia w śmietnikach i niszczą mienie. Na wniosek wójta gminy Bukowsko monitoringiem zostanie objęty także osobnik odpowiedzialny za śmiertelny wypadek w Płonnej, mówi Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.
2: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować.
1: Według szacunków RDOŚ na południu województwa żyje około 20 do 30 takich problematycznych osobników. Schwytane drapieżniki będą usypiane przez weterynarza, wyposażane w obroże telemetryczne, a następnie wypuszczane w bezpiecznych lokalizacjach.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: W związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa drogi gminnej ulicy Wilhelma Macha w Dębicy na odcinku około 900 metrów planowane jest całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia będą związane z przebudową mostu na potoku Budzisz. Całkowite zamknięcie odcinka objętego inwestycją obowiązywać będzie od 18 maja do 20 czerwca bieżącego roku. Na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie objazd zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie do tymczasowego oznakowania. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Nowa wystawa czasowa z okazji 111. rocznicy Bitwy pod Gorlicami w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach zaprezentuje wielkoformatowe plansze autorskiego komiksu Grzegorza Wawrzyńczaka Bitwa pod Gorlicami. Będą im towarzyszyły pochodzące ze zbiorów artysty komiksy polskie i zagraniczne o tematyce wojennej. Mówi Grzegorz Wawrzyńczak, instruktor do spraw plastyki w Gorlickim Centrum Kultury, twórca komiksów.
4: Bum! Wojna i bitwa pod Gorlicami w komiksowych kadrach. Wystawa prezentuje 20 plansz komiksowych mojego autorstwa w formacie 50x70 dotyczących bitwy pod Gorlicami. Wystawę tego komiksu też uzupełniłem komiksami, które są prezentowane w gablotach o tematyce komiksu, o tematyce wojennej, dotyczą I wojny światowej, II wojny światowej. No i dzięki temu można zobaczyć sobie też rozmach stylistyczny komiksów o tej tematyce. Są to publikacje artystów zagranicznych oraz polskich. Dodatkowo ważnym aspektem tej wystawy jest publikacja, czyli ten mój komiks dotyczący bitwy pod Gorlicami, który został wydany przez Gorlickie Centrum Kultury.
1: Wystawa jest czynna do 30 sierpnia bieżącego roku. Kolejne spotkanie Klubu Literackiego Trzynastka poświęcone będzie Izabeli Czartoryskiej. Odbędzie się ono dziś w filii numer 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Początek o godzinie 16. Prelekcję zatytułowaną Ratuję co mogę, bo wszystko ginie. Miejsce, gdzie to składam, niech świadczy, że byliśmy, wygłosi Urszula Szuster. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest 225. rocznica utworzenia przez Izabelę Czartoryską pierwszego polskiego Muzeum Świątyni Sybilli w Puławach. Gromadzone tam zbiory stały się zalążkiem Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
0: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18. Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. 7. Największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Połowa dzisiejszego przeglądu już za nami, ale najlepsze dopiero przed nami. Za chwilę wspólnie otworzymy strony Gazety Codziennej Nowiny, aby sprawdzić najważniejsze doniesienia z regionu. Głównym tematem tej części będzie potężna milionowa dotacja na modernizację naszych dróg, która zmieni komfort jazdy. Nie zabraknie też mniejszych lokalnych spraw bliskim mieszkańcom.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.
3: Zapraszam na drugą część dzisiejszego przeglądu prasy. Dzisiaj sprawdzimy, o czym piszą dziennikarze Gazety Codziennej Nowiny. W tym wydaniu poruszymy tematy budzące ogromne emocje na Podkarpaciu. Zaczniemy od wstrząsającego wyroku sądu za potworną zbrodnię. Dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie dopiero po 35 latach. To bodaj trzeci wyrok dożywocia w najnowszej historii podkarpackiego wymiaru sprawiedliwości. Z końcem kwietnia 2023 roku Tomasz U. znów był pod mocnym wpływem alkoholu. Ponoć w ten sposób rozwiązywał swoje problemy. Nie stronił też od środków odurzających. Tamtego kwietniowego dnia matka po raz kolejny krytycznie zwróciła mu uwagę na stan trzeźwości i na to, że nie pracuje, co było przyczyną konfliktu między nimi. Ich kłótnia przeniosła się na podwórze. Tu Tomasz U. wpadł w furię, chwycił nóż, trzykrotnie pchnął w okolice głowy, po czym leżącą już ofiarę zaatakował ostrzem siekiery, raz w ramię, czterokrotnie w głowę, rozłupując kości czaszki. Matka zginęła na miejscu. Poszedł do drewnianego domku dziadków, który stał tuż obok. Trzykrotnie uderzył swoją babcię siekierą w głowę, zmarła dzień później. Trzecią ofiarą był dziadek. Państwowa Straż Pożarna na Podkarpaciu otrzyma ogromne wsparcie finansowe w ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych. Jak poinformowała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził zadania dla PSP na lata 2027-2029. Łącznie na inwestycje w regionie przeznaczonych zostanie około 90 milionów złotych. Problemem drapieżników na Podkarpaciu zajmowała się w środę Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecni na posiedzeniu samorządowcy z regionu alarmowali o zagrożeniu życia mieszkańców i domagali się redukcji populacji niedźwiedzi. W Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzono honorową zbiórkę krwi w ramach akcji Na Straży Życia pod patronatem komendanta głównego SG. Akcję wsparli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. To wszystkie informacje, które dziś przygotowałam. Dziękuję za spotkanie i dobrego dnia.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Gazety Podkarpacia, Gazety Małopolski w dłoniach Ewy Bukowieckiej. Artykuły zaprezentowane. Jak słyszeliśmy, sporo ciekawych rzeczy dzieje się na wyciągnięcie ręki mieszkańców Podkarpacia i Małopolski. Jak zawsze też o tym mówimy na antenie Trendy Radia. No a teraz chwilę pogramy, później sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Wiadomości o 10:00, za kilka minut także.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Wiemy, kto wystąpi w przerwie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży. Zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wziął udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
2: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
3: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
2: Pracownicy obawiają się zwolnień.
4: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
2: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
5: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
6: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
2: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni.
1: Nowy premier Węgier, Peter Modziar, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.
0: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
16: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

DJ Refresh i Zami Gotowy Świat tuż po godzinie 10 w Trendy Radio, a u mnie na radiowym pulpicie miga przypominajka, że to czwartek, 14 dzień maja, a skoro czwartek, to niebawem czas na giełdę pracy u nas.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne to lecerzem Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 8 maja 2026 roku. Asystent inspektora branży drogowej Dukla

Elektryk Sulistrowa, Elektryk Krosno, Elektryk, Elektromechanik, Elektryczka, Elektromechaniczka, Surbał Utrzymania Zakładów, Jasło, Elektryk.

0: stawiasz surowców z uprawieniami na wózki widłowe, Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: To Trend Radio i Trendy Start. A przed nami utwór Green Green Grass, który, no nie da się ukryć, jest radosną piosenką o robieniu wszystkiego, co najlepsze. Nawet kiedy wydaje się, że zbliża się najgorsze. Zielona trawa, błękitne niebo, no i właśnie o tym zaśpiewa nam teraz George Ezra. Tym sposobem cofamy się w czasie o 4 lata, bo premiera tego hitu miała miejsce w 2022 roku. Przyznajcie sami, czas zdecydowanie za szybko płynie.
2: To jest
4: Trendy Hit.
2: Trendy Hit.
4: Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: To Trend Radio i Trendy Start. Jesteśmy z Wami na Podkarpaciu, a także w Małopolsce. I teraz cenne wiadomości dla tych, którzy zaglądają w Jaśle na ulicę Chopina 38. To właśnie tam mieszczą się poradnie specjalistyczne szpitala specjalistycznego w Jaśle. W związku z tym wszystkie poradnie zostają przeniesione do tymczasowych lokalizacji, a wszystko w związku z generalnym remontem budynku przy ulicy Chopina 38. I tak, poradnie na czas remontu zostaną przeniesione na ulicę Kraszewskiej 13 i ulicę Lwowską 22. Na ulicę Kraszewskiego zostaną przeniesione poradnia alergologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, diabetologiczna, gastroenterologiczna, a także reumatologiczna i punkt pobrań. Natomiast na ulicę Lwowską 22 zostają przeniesione poradnia chirurgii ogólnej i onkologicznej, poradnia położniczo-ginekologiczna, poradnia otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej, do tego poradnia urologiczna, poradnia gruźlicy i chorób płuc, a także zakład medycyny pracy. Od 18 maja poradnie specjalistyczne wznowią działalność w tymczasowych lokalizacjach.
2: Lat

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Po minionym weekendzie prawo jazdy stracił 50-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów z Brzozowa, gdy kierował Fiatem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pasażerem pojazdu był 41-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, który był trzeźwy. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: W sobotnie popołudnie policjanci z brzozowskiej drogówki w Starej Wsi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fiatem. Podczas kontroli okazało się, że kierujący nim 50-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna przewoził w swoim samochodzie pasażera, 41-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego, który był trzeźwy. Zarówno nietrzeźwego mężczyznę, jak i pojazd przekazano pod opiekę trzeźwemu pasażerowi. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. 50-latek stracił już prawo jazdy.
1: Alkohol negatywnie działa na organizm człowieka, prowadzi do utraty zdolności koncentracji i poczucia rzeczywistości. Jutro startuje głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Na zwycięskie zadania realizowane w 2027 roku Zarząd Województwa przeznaczył 16 milionów złotych. Głosowanie trwa do 15 czerwca. W tegorocznej edycji Małopolanie mają do wyboru aż 155 projektów, w tym 35 zadań o zasięgu ogólnowojewódzkim oraz 120 regionalnych. Pełne listy projektów wraz z ich opisami dostępne są na stronie internetowej bo.małopolska.pl. Wśród propozycji znalazły inicjatywy skierowane do różnych grup mieszkańców, dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób zainteresowanych lokalną kulturą i tradycją. Nie brakuje projektów edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rowerowych czy prozdrowotnych. Wiele z nich koncentruje się także na poprawie bezpieczeństwa, rozwinięciu pasji i wnoszeniu komfortu codziennego życia.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Jeszcze tylko do piątku w Tarnowskim Centrum Informacji trwa zbiórka karmy dla psów i kotów. To inicjatywa upamiętniająca posła Łukasza Litewkę, który przez lata angażował się w pomoc zwierzętom i działania na rzecz ich godnego życia. Zebrana karma trafi do placówek, które najbardziej jej potrzebują. Organizatorzy proszą o produkty dobrej jakości. Dary można przynosić do Tarnowskiego Centrum przy Rynku 7 jeszcze dzisiaj w godzinach od 8 do 18 oraz jutro od godziny 8 do 11. Muzeum Ziemi Bieckiej zachęca do udziału w Tocznej Nocy Muzeów, podczas której na uczestników czekać będą wizyta w klasztorze ojców franciszkanów, koncert Two Face Project, poezja śpiewana, spotyka rokowych bardów, wernisaż wystawy malarstwa Marii Wnęk, otwarcie wystawy mundurów z kolekcji Andrzeja Centarowicza, zwiedzanie z przewodnikiem domu z basztą, Baszty Kowalskiej i Kromerówki, spacery w towarzystwie bieckich katów, wyjaśnia Aleksandra Wańczyk, adiunktka Muzeum Ziemi Bieckiej.
4: Tegoroczna Międzynarodowa Noc Muzeów odbędzie się 16 maja. Do Biecza zapraszamy Państwa od godziny 16 do ostatniego muzealnego gościa, czyli Plumę z Północy. Czeka na nas oprowadzanie po klasztorze franciszkanów, oprowadzania kuratorskie, spacery i wyjątkowy koncert rockowych bardów. Oprócz tego będzie możliwość zwiedzenia wszystkich naszych obiektów, wspięcia się na wieżę widokową i przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Otworzymy aż 2 nowe wystawy, zatem nie może Państwa zabraknąć. Pełny program udostępniamy na internetowej i muzealnym Facebooku. Wstęp oczywiście wolny. Serdecznie zapraszamy.
1: Wydarzenie odbędzie się 16 maja i rozpocznie o godzinie 16.
0: Reklama.

0: Szukasz stabilnej w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus Kołaczyc w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych, kablowych oraz inżynierów. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer TD2 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. I mierzysz wysoko.
1: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Bierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PUC najwyższej klasy, które spełniają wymogi stacji czyste powietrze. Zamiany bezpłatne, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po role i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż roczna to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkę Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Reklama.

0: Czwartek to taki dzień tygodnia, kiedy już niektórzy czują weekend za pasem, a właśnie w ten weekend Noc Muzeów już w sobotę. Muzea, centra edukacji, pracownie i miejsca kultury otworzą się w najbliższą sobotę 16 maja w nietypowych porach i zupełnie za darmo. A wszystko w ramach 20. edycji Europejskiej Nocy Muzeów, obchodzonej w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. Jeśli chodzi o Krosno, a także powiat krośnieński, wiele instytucji kultury przygotowało specjalne wydarzenia. Wystawy, koncerty, warsztaty oraz nocne zwiedzanie swoich obiektów.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 7 maja 2026 roku. Główny księgowy, miejsce pracy Gorlice. Instruktor techniczny, podleśniczy, miejsce pracy Zagórzany. Kierownik robót instalacji sanitarnych, pracy na terenie kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku młodszego specjalisty do spraw geoinformacji, miejsce pracy Gorlice. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel, surdopedagog w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej, miejsce pracy Siednica. Nauczyciel, psycholog, miejsce pracy Bobowa. Osoba na stanowisku operatora Nasera, miejsce pracy Łużna. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku automatyka programisty TLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki oraz jakisiemski i krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Muszanka. Operator maszyny spawacz, miejsce pracy Gorlice. Oczyszczacz konstrukcji salowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku kierowcy kategorii

0: Idę, miejsce pracy teren powiatu nowosądyckiego. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnińskiego. Operator koparki ładowarki, miejsce pracy Gorlice. Operator użurawia zjezdniowego, samojezdnego, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. I sprzątaczka, miejsce pracy Sitnica. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sporo utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukany podejrzany w sprawie strzelania.

0: Szczeliny w Lubinie. To ma być bat na uczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania. Marcin Krzamiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
1: Trwają intensywne prace naprawcze.
0: Mówi Marta Pabiańska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zwać na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy w Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Tego kraju Evika Silina ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji. Podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
2: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
0: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
3: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
0: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
5: To już prawie finał dzisiejszego programu na antenie Trend Radia. Jeszcze w trendy start Alvaro Soler i jego gorący przebój La Libertad, bo takie hity uwielbiamy prezentować i lubimy właśnie wybiegać do tych letnich dni. No, dużo słońca życzymy, ale przede wszystkim pogody ducha wszystkim naszym radiosłuchaczom. Tak właśnie dla Was gra Trend Radio.

0: informacje pogodowe przed nami. Dzisiaj region z zachmurzeniem małym. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa liczyć możemy na maksymalnie w ciągu dnia 20 stopni Celsjusza. Noc z temperaturą w okolicach plus 3 stopni. Biometr mamy korzystny. Ciśnienie 1002 hektopaskale. Dzień zapowiada się bez opadów, a do tego jeszcze z południowego zachodu wiatr w porywach 25 km na godzinę. No a my właśnie tak rozpędziliśmy się, że właśnie najwyższa pora powiedzieć się do usłyszenia, bo przed nami program 90 w 60. Czwartek z programem Trendy Start już uważam za zakończony, ale druga część dnia będzie obfitować też wiele ciekawych informacji i wiele ciekawych programów w naszej Trendy Ramówce. Łukasz Michtal, dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama. 90 w 60.

0: Witamy.
1: To jest pro, który oczywiście trzeba wszystkich
2: osceptyków. Muzyki lat 80.
1: I od czasu czasu
2: też.
1: Tak, i 70. Abbett to gramy,
2: pewnie,
1: prawda?
2: Oczywiście.
1: Aniu, wyglądasz dzisiaj stricte, jakby cię wyciągnął z roku 1976.
2: Serio? Chodzili w takich make-up?
1: Tak samo i nawet masz takie same spodnie dzisiaj.
2: No mam, w modzie.
1: Nie, to myślałem, że to
2: ale wiesz, ciężko teraz znaleźć inny krój spodni niż

0: rozkloszowane.
1: Kloszowane.
0: No, znajdź teraz rurki zwykłe.
1: Ja mam rurki.
0: No, masz, nie, no ty masz z prostą nogawką, to nie rurka.
1: Rurka.
0: Nogi to jest z prostą nogawką.
1: Rurka.
0: No niech będzie.
1: Dzień dobry, witajcie.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Master Boy pojawia się na naszej scenie. No długo myśleliśmy, co by tu dzisiaj wybrać, żeby fajnie zagrało.
2: I mamy,
1: słuchajcie, mamy też taki wyjątkowy niemiecką grupę muzyczną, którą założyli oczywiście znane postacie z show biznesu lat 90. Wszystko działo się początkiem roku 90. No zasłynęli wieloma hitami, może coś dopowiesz?
2: No Marcin, tak ładnie mówisz, że nie chcę ci przerywać. Oczywiście grupa odniosła liczne sukcesy nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach.
1: I gramy teraz Master Boy i Feel the Heat of the Night.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Oj, to jest dopiero utwór.
2: Ojejku, time after time.
1: I
2: tak.
1: Sandy Lauper. No, wydaje mi się, że to jest też jeden z takich.
2: Podobno się stylizowałaś na właśnie
1: kawałków.
2: Słuchaj, Cyndi Lauper.
1: No tak?
2: Bardzo dawno temu, czy do dzisiaj ci tak zostało?
1: No, czasem mam takie, wiesz,
2: ja
1: zajawkę.
2: Wiem, ale najbardziej zostaje. Lubimy, jak stylizujesz się tutaj, wam tak powiem, na ucho. Najbardziej lubimy, jak ona się stylizuje na Sissy Cash.
1: To wiedziałam, że to powiesz, bo ty lubisz tego tapira, nie?
2: Tak. No raz przyszła Ania, znaczy dwa razy cię w sumie widziałam. Raz na imprezie, tak, w Rymanowie, a drugi raz na imprezie w okolicach Buzka-Zdroju. Także wiesz,
1: no
2: moja droga.
1: Było.
2: No właśnie, dwa takie imicze się tutaj pojawiły.
1: Ale Marcin, to było dosyć ciężkie, wiesz, do utrzymania.
2: No wiem. Tyle ale miałaś tapety?
1: No bardzo dużo.
2: Tak?
1: Ciężko było to zmyć.
2: Czyli jak głowa waży na przykład, dajmy na to, 7 kilo, to ważyła 12.
1: 7,5. No było, ale wiesz, z tymi włosami to rzeczywiście, Marcinie, nie ma żartów.
2: Wiem.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
2: Reklama.
3: Real McCoy.
4: Another Night.
3: Oj, pamiętasz te dyskoteki?
4: Pamiętam te dyskoteki, pamiętam też jedną przygodę na dyskotece.
3: Opowiedz.
4: Tak, pojechaliśmy z kolegą Simpsonem.
3: O,
4: nawet nie
3: to
4: wiem,
3: już...
4: Nawet nie wiem, czy ty wiesz, o co chodzi.
3: No wiem, wiem.
4: W każdym bądź razie ukradli nam ten Simpson. Znaczy w zasadzie to było tak, że inny kolega po prostu usiadł i pojechał.
3: Drachecy schował.
4: Nie, no, nawet standard. Nie wiedział, że jedzie innym, aniżeli swój.
3: O ja,
4: one były tak podobne do siebie. Nie, zielone, z boku napis. Także, moja droga, takie sytuacje
3: no,
4: miały
3: mieliście
4: miejsce.
3: Mieliście zagwozdkę, nie?
4: Mieliśmy.
3: Co się podziało?
4: Oczywiście, że tak. To tak jak ty miałaś tą taką niespodziankę z tymi kolczykami.
3: No ja mam często
4: jak mogłaś ubrać kolczyki koleżanki i nawet nie zauważyć, że to jej?
3: No bo też były podobne.
4: A to było na klips? Czy
3: na
4: normalnie?
3: Klipsy, na klipsy.
4: No, tak myślałem.
3: No wtedy były modne.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Skuter, jeśli szukacie, poszukujecie wyjątkowo gorącego brzmienia, dynamicznego brzmienia, no to oczywiście my służymy taką pomocą, bo przecież skuter to chyba jeden z tych najfajniejszych, mocnych brzmień. I teraz pojawia się znany przebój How Much
2: Is the Fish,
1: czyli jeden utwór, który znasz. Więcej no, żadnego innego nigdy nie słyszałaś.
2: Tak myślisz?
1: Tak, to wiem nawet.
2: Dobrze, żyj z takim przekonaniem, Marcin.
1: W ogóle, słuchajcie, to jest hit. Ania dopiero poznała skutera, jak mnie poznała.
2: Tak, dokładnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Jarosławskiej Komendy podczas patrolu ulic miasta podjęli interwencję wobec pieszego, który przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, a następnie sprawdzili jego dane w policyjnych systemach informacyjnych. Okazało się, że 52-letni obywatel Ukrainy przebywa na terytorium Polski nielegalnie. Dodatkowo ustalono, że wobec cudzoziemca widniało zgłoszenie dotyczące odmowy wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Policjanci poinformowali o sprawie placówkę Straży Granicznej w Korczowej. Wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, dofinansowanemu przez fundusze szwajcarskie, budowa centrum komunikacyjnego w Jaśle, w tym nowego dworca kolejowego, rozpocznie się już w drugiej połowie 2026 roku. Istotą przedsięwzięcia jest utworzenie nowoczesnego, multimodalnego węzła przesiadkowego. W ramach projektu powstanie nowy budynek dworca kolejowego. Jasło doczeka się obiektu na miarę XXI wieku. Dotychczasowy, nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic przyjazdów i odjazdów pociągów. Planowane jest również umieszczenie ekspozycji dotyczącej historii kolei oraz interaktywnego punktu informacji turystycznej. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wsparcie, rozmowa i przestrzeń do odzyskania poczucia bezpieczeństwa. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do udziału w grupie Droga. To otwarte i bezpłatne spotkania dla osób z doświadczeniem przemocy, podczas których można otrzymać wsparcie emocjonalne, poszerzyć wiedzę i wymienić się doświadczeniami w atmosferze szacunku oraz zrozumienia. Celem grupy jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, wzmacnianie poczucia siły i sprawczości, psychoedukacja, budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz wymiana doświadczeń. Spotkania są bezpłatne, bez rejonizacji, nie obowiązują żadne zapisy. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek, 18 maja o godzinie 17 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęca do udziału w spotkaniu promującym najnowszą książkę profesora Andrzeja Olejko 1915 od przełamania gorlickiego po Lwów. Publikacja stanowi cenne udokumentowanie tegorocznych obchodów 110. rocznicy bitwy pod Gorlicami, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Jest to książka, która jest owocem zeszłorocznej konferencji, która odbyła się 3 maja w 110. rocznicę bitwy pod Gorlicami w pięknych wnętrzach secesyjnego parku Długoszów w Gorlicach. Na książkę składa się wiele artykułów specjalistów z międzynarodowego grona, między innymi dyrektora Archiwum Narodowego w Wiedniu, specjalistów z Ukrainy, z Węgier, ze Słowacji oraz też specjalistów z Polski, którzy ponownie analizują wpływ bitwy pod Gorlicami na wynik tak naprawdę walk na froncie wschodnim podczas I wojny światowej.
1: Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 18 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów.
4: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Pesco, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Ale jest DJ, często pojawia się na naszej antenie. Oj, to jest
2: bardzo.
1: Ale wiesz, taka fajna wokalistka. Ona nie pojawiła się z początkiem dekady lat 90. Niestety, bo mogłaby zrobić jeszcze większą furorę, słuchajcie, w tej dekadzie. To tak w okolicach 98 ten hit się pojawił, ale pamiętam, zagarnął wszystkie podstawówki i licea w Polsce.
2: No, nie ma co się dziwić.

0: trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Hazel Bass, czyli wracamy do takiego hitu z początków lat 90.
2: Happy Nation? O proszę.
1: Piękny numer, nie? Oczywiście, że tak.
2: To była taka jedna z pierwszych tak naprawdę znanych hitów.
1: Ale w ogóle to był taki zespół, moja droga, rzadko się po prostu to zdarza, że oni byli bardzo ze sobą zżyci, mało tego. Oni po prostu...
2: No wyobrażasz to sobie, że bez żadnych kłótni oni potrafili ze sobą tak
1: dużą rodzinę
2: współpracować. No, to też
1: chciałbym
2: ciekawe.
1: Mieć taką współtowarzyszkę, żeby można było z nią po prostu... A nie, że się kłóci, co chwila i coś nie pasuje.
2: No ja też bym tak chciała,
1: no, właśnie, cały czas ci coś... Na przykład dzisiaj. Kubek nie w tym miejscu.
2: Marcin, bo nie chodzę umyty. I co chwilę za tobą coś
1: co
2: trzeba
1: poprawiać. Co chwila coś tam, chrupki. Jak chrupki są rozsypane, mówię coś? Nic nie mówię.
2: A poczęstuj
1: a są.
2: Się. Chcesz wafelka?
1: Jak tutaj... Nie, no na butach też masz ludzie. Dobra, grajmy.
2: Marcin, ty się tak nie czepiaj, bo nie, jak ja zacznę się czepiać ciebie...
1: Grajmy.

0: dobry czwartek.
1: Korona i The Rhythm of the Night.
2: Wyczyściłaś?
1: Nie, specjalnie tak będzie, żeby cię denerwowały te okruszki. Specjalnie będę kruszyła teraz wszędzie.
2: Nawet masz w kapturze.
1: No i będę mieć nawet za kapturem.
2: Za kapturem?
1: No.
2: O, ja wiem, że jesteś za kapturem.
1: No tak.
2: Co tutaj mamy? A, korona. Włoska grupa, która zasłynęła wieloma hitami. Wszystko zaczęło się w 93.
1: Super eurodensowa formacja.
2: Roku w Rzymie.
1: No wszystko zaczyna się w Rzymie, nie?
2: Wszystkie drogi prowadzą z Rzymu. I do Rzymu.
1: No tak, o tym mi chodzi.
2: A, no wiem.

0: Belinda, Heaven is a Place on Earth. Oj. To jest amerykańska piosenkarka. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nie byliśmy. Nadrabiamy
1: no
0: i
1: to lądujemy.
0: Pojawiamy się właśnie tam.

0: No i co? Zeszło, nie?
1: No zeszło.
0: Zeszło. Fide.
1: Zeszło. No, trochę tak.
0: Pozdrowienia, dedykacje. Zapraszamy bardzo gorąco. Numer do Trendy 7148, trendy. I to, co macie do przekazania. A nuż ktoś sobie teraz wymyśli, że na przykład pozdrowi koleżankę, która będzie w ogóle do tego nieprzygotowana, żeby otrzymać tego typu SMS-a.
1: No nie, to też będzie fajny surprise.
0: Tak, tak. Nawet lepsze, aniżeli inne wszystkie.
1: Piszcie, dedykujcie. Czekam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON-u uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
2: Znaczy czekałam 2 godziny.
3: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
2: To już kilka dobrych godzin.
3: No.
2: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. Nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa?
4: No, pociąg, który wyjedzie za godzinę, ewentualnie.
1: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
5: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych Wojska Amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
1: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą passę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20.30. To będzie ostatnia noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską noc muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
6: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
7: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
6: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
8: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Lanz-Korońskich, opowieść o antyku.
6: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
1: W pozostałych miastach tegoroczna noc muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie.
1: 18 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują również lokalnie opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach.
0: Sobota stricte deszczowa, temperatury spadną do 15 stopni, natomiast w nocy aj do 8.
2: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
1: Hello, hello, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym tak naprawdę odcinku
0: Grania na żądanie. Jest to program, w którym tak naprawdę Wy przejmujecie antenę. Pamiętajcie, numer do nas jest niezmiennie ten sam, 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.
1: Halo, halo, zagrajcie bardzo proszę Alice DJ i Better Off Alone. Oj, a niedawno graliśmy tak naprawdę na naszej antenie w programie 90 w 60. Cieszę się, że powracacie do takich klasyków. Pozdrowienie od Mieczysława dla Alicji. Gramy już teraz na naszej antenie.

Reklama. Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry
1: wszystkiego
0: wybór.
1: Wszystkiego najlepszego dla mojej Anusi z okazji urodzin. Krystian PS. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy z Sanoka. Zagrajcie Kordian i Anusia. O proszę, dawno nie graliśmy. No to lecimy w takim razie. A Anulce życzę dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i samych przyjemności w życiu. Play.

Eliza, mówisz masz. Zagrajcie, please, Arash, Broken Angel. Była to moja ulubiona piosenka za dzieciaka, a że wracam do domu rodzinnego, to wracają wspomnienia. Pozdrawia studentka z Tarnowa. O proszę, no zagramy, pewnie, że tak. No muszę przyznać, że są takie hity, które gdzieś tam w pamięci nam utknęły i do dzisiaj za nami chodzą. Lecimy.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W nocy z wtorku na środę krośnieńscy policjanci interweniowali wobec kierowcy Volvo. Ze zgłoszenia, które wpłynęło około godziny 2:30, wynikało, że kierujący może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali wskazany pojazd i zatrzymali go do kontroli drogowej. Jak się okazało, mężczyzna kierujący samochodem jechał na przebitej oponie. Badanie alkomatem wykazało, że 24-latek był trzeźwy. Zachowanie mężczyzny wzbudziło jednak podejrzenia policjantów, że może znajdować się pod działaniem środków odurzających. Kierujący był pobudzony i agresywny. W związku z tym pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych. Policjanci zatrzymali 24-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. O dalszych konsekwencjach wobec kierowcy zdecydują wyniki badań laboratoryjnych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie planuje odłowić i objąć monitoringiem GPS 18 niedźwiedzi brunatnych z południowej części Podkarpacia. Decyzja ta zapadła po śmiertelnym ataku drapieżnika w Płonnej oraz w związku z coraz częstszym podchodzeniem tych zwierząt pod ludzkie domostwa. Do odłowu wytypowano osobniki, które zatraciły naturalny lęk przed człowiekiem, regularnie szukają pożywienia w śmietnikach i niszczą mienie. Na wniosek wójta gminy Bukowsko monitoringiem zostanie objęty także osobnik odpowiedzialny za śmiertelny wypadek w Płonnej, mówi Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.
2: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować.
1: Według szacunków RDOŚ na południu województwa żyje około 20 do 30 takich problematycznych osobników. Schwytane drapieżniki będą usypiane przez weterynarza, wyposażane w obroże telemetryczne, a następnie wypuszczane w bezpiecznych lokalizacjach. Nowa wystawa czasowa z okazji 111. rocznicy bitwy pod Gorlicami w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach zaprezentuje wielkoformatowe plansze autorskiego komiksu Grzegorza Wawrzyńczaka Bitwa pod Gorlicami. Będą im towarzyszyły pochodzące ze zbiorów artysty komiksy polskie i zagraniczne o tematyce wojennej. Mówi Grzegorz Wawrzyńczak, instruktor do spraw plastyki w Gorlickim Centrum Kultury, twórca komiksów.
3: Bum! Wojna i bitwa pod Gorlicami w komiksowych kadrach. Wystawa prezentuje 20 plansz komiksowych mojego autorstwa w formacie 50x70 dotyczących bitwy pod Gorlicami. Wystawę tego komiksu też uzupełniłem komiksami, które są prezentowane w gablotach. Komiksy są o tematyce wojennej, dotyczą I wojny światowej, II wojny światowej. No i dzięki temu można zobaczyć sobie też rozmach stylistyczny komiksów o tej tematyce. Są to publikacje artystów zagranicznych oraz polskich. Dodatkowo ważnym aspektem tej wystawy jest publikacja, czyli ten mój komiks dotyczący bitwy pod Gorlicami, który został wydany przez Gorlickie Centrum Kultury.
1: Wystawa jest czynna do 30 sierpnia bieżącego roku.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem, Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
13: Gorąca i serdeczna dedykacja dla mojej najlepszej psiapsiuły w pracy. O proszę, siedzi właśnie obok i nie wierzy, że ten SMS pójdzie. Dziewuchy, ależ proszę bardzo. No to lecimy. Years and years. No to zaraz coś wleci w głośnik. Może King? No niech będzie. Gramy.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dla Kasi z Centrum Andre, Kasiu Kasieńko od Marines. Oj, Marines, dziękujemy za taki fajny wybór. Mam nadzieję, że Kasia się ucieszy. I pozdrawiamy wszystkie w takim razie imienniczki Katarzyny. To dla was. Play.

Pozdrowienia dla Moniczki. Monika, co ty robisz z tą Anią? Ojej, proszę o piosenkę dla Moniki. Co zrobisz ze mną, gdy jest już ciemno? Z Kolim i życie jest jedno już teraz na naszej antenie. Pozdrawiamy Monię, Anię, no i słuchacza, który wysłał oczywiście te życzenia.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Sweet Harmony dla słodziutkiego Kacpra od Sabiny. Ulala, jak słodziusio zrobi się zaraz na antenie. Pozdrawiam was mega gorąco, dziubasy, no i mam nadzieję, że no weekend będzie wasz, oby.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Pozdrawiam kolegę z dawnych lat, Damiana, Sequential One. Oj, no właśnie, moi drodzy, czasem takie spotkania po latach też są, no, takie bardzo nastrojowe. To może panowie spotkacie się? Chyba, że, no właśnie, wiadomość pisana przez koleżankę, to też można zawsze na herbatkę wyskoczyć. A teraz imprezowa nuta i to mega Sequential One. No taka wieczorowa, powiedziałabym.

0: Bye, bye, bye. Trzymajcie się ciepło. Filip Waćkowski przejmuje antenę i życzę Wam ultra słonecznego dnia.
1: Buźka.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na Roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza. Ratowników od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
3: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, między innymi Odessa i Lwów.
6: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
5: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
3: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z sanockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywa od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą. Z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
7: Dzisiaj całkiem ciepło, bo do 18 stopni pokazują termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, ale może jeszcze przelotnie popadać. A co w kolejnych dniach tego tygodnia? Bardzo podobna pogoda. Przelotne opady, temperatura od 15 do 18 stopni, tak będzie do poniedziałku włącznie. Ale w przyszłym tygodniu to nawet 25 i słońce.
8: Zama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Reklama.
12: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
13: Jesteśmy po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Czwartkowa druga zmiana. W tej godzinie porozmawiamy sobie m.in. o zmianach w Wilkach Krosno, ale przede wszystkim dogramy Trendy Hity. No i Jam. Wehikuł czasu.

14 dzień maja, kochani. Oczywiście czwartek, do lata pozostało nam 37 dni, ale wiosna to jakoś tak odpoczywa ostatnio, nie? Może ma urlop, albo jest na L4. Jeśli chodzi o święta nietypowe, dzisiaj mamy Dzień Farmaceuty, no to wszystkich farmaceutów serdecznie pozdrawiamy. Ja podziwiam naprawdę szczerze, bo niejednokrotnie widziałem, jak w aptece była sytuacja, że ktoś prosił, no ten lek, co się tak na K nazywa, jest w czerwonym opakowaniu. I wtedy farmaceutka wyciągała lek na W w niebieskim opakowaniu. A ten pacjent, pacjentka, dokładnie o ten mi chodziło. No magia, jak oni to robią. Wracamy do grania.

0: Trendy Radio.
1: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jaśle powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Dotychczasowy nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic, przyjazdów i odjazdów pociągów. Planowane jest również umieszczenie ekspozycji dotyczącej historii kolei oraz interaktywnego punktu informacji turystycznej. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt Rozwijamy Jasło zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca. Od strony wschodniej, pomiędzy budynkiem dworca a rondem generała Józefa Hallera, powstanie około 50 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z rozbudową ulicy Wilhelma Macha w Dębicy planowane jest całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia będą związane z przebudową mostu na potoku Budzisz. Całkowite zamknięcie odcinka objętego inwestycją obowiązywać będzie od 18 maja do 20 czerwca. Na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie objazd zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Udało się doświetlić wszystkie 4 przejścia dla pieszych na całym iwonickim odcinku drogi krajowej nr 28. Gmina Iwonicz-Zdrój prowadzi również działania dotyczące budowy chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej od Krzyżówek w kierunku Klimkówki. To istotny odcinek ulicy Floriańskiej, z którego codziennie korzystają mieszkańcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Materiał realizuje zapowiedź wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wyjaśnia zasady ubezpieczeń i świadczeń, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Poradnik zbiera w jednym miejscu najważniejsze informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach. Czytelnik znajdzie w nim m.in. informacje dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, informacje dla pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą, wyjaśnienia dotyczące zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opis świadczeń przed porodem i po narodzinach dziecka, a także wskazówki, jak ubiegać się o poszczególne świadczenia krok po kroku.
1: Państwowy ubezpieczyciel przypomina, że każdy klient, który potrzebuje pomocy w interpretacji przepisów prawa, może skorzystać z infolinii e-wizyty lub wizyty w placówce ZUS. 15 maja rozpoczyna się głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Mieszkańcy regionu mają miesiąc na wskazanie projektów, które odmienią ich najbliższe otoczenie. Na realizację zwycięskich pomysłów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył rekordową pulę 16 milionów złotych. W tej edycji mieszkańcy mają do wyboru aż 155 propozycji podzielonych na zadania ogólnowojewódzkie oraz regionalne. Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 rok życia. Pełna lista propozycji wraz ze szczegółowymi opisami jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej bo.malopolska.pl. Warto pamiętać, że każdy głosujący ma do dyspozycji maksymalnie 2 głosy, jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne.
4: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekokroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
13: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
14: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Popołudnie w Trendy Radio zajrzyjmy do świata żużla, bo zmiany w Wilkach Krosno. Szymon Bańdur jest już, no właśnie, jest już wolnym zawodnikiem. Klub informuje, że po tym, gdy do pełnej sprawności wrócił Jakub Wieszczak, podjął decyzję o braku kontynuacji współpracy z Szymonem Bańdurem. Szymon w tym sezonie w barwach Wilków już nie pojedzie. A kolejny mecz w najbliższą niedzielę. Wtedy na wyjeździe zespół z Krosna zmierzy się z Orłem Łódź. Początek o 15:15. Sprawdzam jeszcze na szybko prognozy. W niedzielę ma nie padać.

popołudnie w Trend Radio. Dużo dzieje się w najbliższy weekend w naszym regionie. Regularnie staramy się wam o tym mówić. Na przykład w Sanoku, no urodziny. Urodziny miasta. 660. rocznica potwierdzenia praw miejskich Sanoka. No i 16 maja uroczystości rozpoczną się o 16 na rynku, skąd wyruszy historyczny orszak królewski na zamek. O 16.15 widowiskowa inscenizacja historyczna upamiętniająca moment nadania praw miejskich. W programie m.in. widowisko artystyczno-historyczne, koncerty muzyki dawnej, pokazy sokolnicze czy walk rycerskich. Od 14 do 20 natomiast na terenie dziedzińca Zamku Królewskiego będą średniowieczne stanowiska tematyczne. Udział w imprezie jest bezpłatny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony, mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defiladę na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
1: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
1: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
3: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
1: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy. Łukasza Litewkę to Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
4: Dzisiaj w naszym regionie może przelotnie popadać jeszcze wieczorem, a gdzieniegdzie nawet zagrzmieć. W nocy z czwartku na piątek termometry pokażą 7-8 stopni nad zerem. Jutro dość szaro, ale 18 kresek i to przez Sano, Krosno, Jasło, po Dębice i Tarnów.
5: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
6: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Jesteśmy po 14:00. Druga zmiana w Trendy Radio. O nocy muzeów sobie porozmawiamy w tej godzinie, bo ta już pojutrze. Teraz natomiast Roxy, która zabiera nas na szeroką wodę.

0: Płyta tygodnia.
1: Teraz będzie tak miłośnie, miłośnie. W płycie tygodnia Trendy Radio Cleo i utwór Kocham na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horst, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
3: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
4: Reklama. Już pojutrze Noc Muzeów 2026. No i co się będzie działo w regionie? Na przykład w Krośnie swoje podwoje otwiera Muzeum Podkarpackie. To już od godziny 16. Głównym punktem programu będzie zwiedzanie wystawy stałej Przeszłość Ożywiona. To ekspozycja, która prowadzi widza przez tysiąclecia od pierwszych śladów człowieka na Podkarpaciu aż po Złoty Wiek Krosna. Najbliższa sobota pojutrze od godziny 16. Noc Muzeów w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Co jeszcze ciekawego dzieje się w regionie? Na pewno o tym usłyszysz na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw wyjedźmy na drogi z Sanoka. Zwolnić musimy, dojeżdżając do ronda Beksińskiego, zwłaszcza ulicami Rymanowską i ulicą Dmowskiego. Wolniej także na ulicach Krakowskiej, Staszica, Mickiewicza, Kościuszki i Jagiellońskiej. Pamiętajmy o pracach drogowych związanych z rozbudową obwodnicy. Przez Krosno jedziemy razem z Taxi Krosno.
2: Dzisiaj przez Krosno jedziemy trochę z utrudnieniami. No, wjeżdżamy od strony Jasła, tutaj od ulicy Bema do ulicy z Jana Pawła idzie na bieżąco, natomiast przystawia od ulicy Rzeszowskiej do światełek. Później wjeżdżamy w stronę Krakowskiej, tutaj troszeczkę musimy się uzbroić w cierpliwość. Ulica Kolejowa przystawia, ulica Naftowa, Tysiąclecia. Wjeżdżamy niżej troszeczkę, tutaj na ulicy Legionów, ulicy Busaki, też nas powolni. Również ulica Koczyńska, Niepodległości, Żółkiewskiego i Okrzej. Dzisiaj idzie bardzo wolno. No, przejeżdżamy na drugą stronę miasta, na Podwalu. W dalszym ciągu prace trwają z ulicą Czajkowskiego. Tam też musimy chwileczkę uzbroić się w cierpliwość. Wyjeżdżamy w stronę Sanoka. Tutaj dojeżdżamy do Lwowskich, gdzie troszeczkę stoimy do światełek. Wjeżdżamy na ulicę Bieszczadzką. Tutaj w obie strony dzisiaj jest troszeczkę utrudnienie. Również do miejsca, jak i z miejsca Piastowego. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki dróg, odbywa się w miarę na bieżąco. W dalszym ciągu utrudnienia na ulicy Burzaka, prace przy powiększaniu chodnika, na ulicy Czajkowskiego prace. Także to trzeba, wjeżdżając i przejeżdżając przez Krosno, musimy troszeczkę mieć cierpliwości dzisiaj. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Korkuje się ulica Lwowska w stronę Ronda Solidarności. Na 17 stycznia również nie pojedziemy za szybko. Podobnie jest na Kazimierza Wielkiego, rynku ulicy Kościuszki oraz Piłsudskiego. Spowolnienia w ruchu zdarzają się również na ulicy Jagieły, Mickiewicza i 3 Maja oraz Metzgera. W Gorlicach korki robią się na ulicach Bieckiej, Parkowej, ulicy Stawiska, Legionów i Mickiewicza, Noga z Gazu, Nasienkiewicza i Kościuszki. Zator przed światłami na skrzyżowaniu ulicy Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Jeszcze dziś mają potrwać utrudnienia związane z pracami drogowymi przy drodze Ropa Brunary w miejscowości Ropa.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Dębice otrzymało wsparcie finansowe na modernizację krytego lodowiska przy ulicy Piłsudskiego 19. Zakres prac obejmuje przebudowę i modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego, remont wejścia głównego, wypożyczalni łyżew, ostrzalni oraz ciągów komunikacyjnych. Przewidziano również modernizację szatni i węzłów sanitarnych, wymianę stolarki okiennej, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz dostawę nowego wyposażenia. Wartość przyznanego dofinansowania opiewa na ponad 630 tysięcy złotych, natomiast całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1,5 miliona. Krosno szykuje się do metamorfozy rynku. Planowane jest nasadzenie nowych drzew przy dłuższych pierzejach rynku oraz dodanie krzewów i traw ozdobnych. Istniejąca już zieleń na płycie rynku zostanie zachowana. Planowana jest dodatkowo realizacja projektu pod tytułem Karpackie Skarby Nafty i Szkła, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Sięgnęliśmy dziś po środki, które pozwolą nam na poprawienie iluminacji wielu miejsc na Starym Mieście. Chcemy stworzyć taką ścieżkę turystyczną, która pozwala na zwiedzanie atrakcji na Starówce w okresie nocy. No i to wszystko też będzie zrealizowane tutaj przy udziale tu środków, dodatkowych środków, które pozwolą na jakościową zmianę w tym zakresie.
1: Według harmonogramu prace mają być realizowane etapami i zakończyć się do końca września 2026 roku.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gmina Jasło realizuje szeroko zakrojone projekty modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz redukcję kosztów energii elektrycznej. W planach uwzględniono m.in. budowę kablowych linii oświetleniowych w pasach dróg gminnych oraz montaż stanowisk słupowych. W tym roku także zaplanowano takie inwestycje, mówi Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
4: Rozbudowa oświetlenia drogowego to również bardzo ważna kategoria inwestycji w kontekście poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych. Oświetlenie drogowe rozbudowujemy od kilku lat. Tak naprawdę w ostatnich latach każda z miejscowości, a przypomnę, że mamy 18 miejscowości na terenie gminy Jasło, 17 sołectw, zyskała nowe punkty oświetleniowe.
1: Na rozbudowę oświetlenia gmina w tym roku zaplanowała 500 tysięcy złotych. Podpisano umowę na dostawę mebli do żłobka w Różnowicach. Dostawa obejmuje ostatnie elementy wyposażenia żłobka. Meble w zakresie szaf, szafek, stolików, krzeseł, foteli oraz regałów. Wartość dostawy to ponad 86 tysięcy złotych. Na potrzeby żłobka w Różnowicach przebudowano i rozbudowano budynek szkoły. Na 136 metrach kwadratowych przebudowywanej powierzchni powstała jadalnia, zaplecze kuchenne, pomieszczenie socjalne, toalety, szatnia i wózkownia oraz pomieszczenia magazynowe. W części rozbudowywanej znajdują się sypialnia i sala zabaw. Żłobek oferować będzie miejsca dla 12 dzieci. Wartość części budowlanej wyniosła 1,1 miliona złotych. Gmina Brzozów podpisała umowę na nieodpłatne przekazanie sprzętu do szkół w ramach KPO. Dzięki tej inwestycji do szkół podstawowych gminy Brzozów do dyspozycji uczniów trafiło łącznie 212 sztuk laptopów, 59 sztuk laptopów przeglądarkowych, 117 sztuk tabletów.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: Halo Besko. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczacka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
0: Reklama. Trend Radio.
8: Trend Radio.
0: To trendy hity.
8: Wszechczasu.

0: zajrzyjmy sobie jeszcze do kalendarium. 14 dzień maja. To rocznica premiery jednego z najbardziej kultowych polskich filmów. Filmu z czasów, kiedy potrafiliśmy jeszcze robić komedię.
1: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
0: Seksmisja kończy, uwaga, 42 lata. Pomysł na wieczorny seans i już chyba ogarnięty, nie? Wracamy do grania.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Trendy Informator.
2: W Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie można oglądać wystawę Kasi Szymańskiej. Jest to artystka tworząca pod pseudonimem Kapazu, która odważnie zamieniła świat techniczny na język emocji. Na wystawie zaprezentuje pracę z trzech cykli: historię, malarski zapis osobistych wzruszeń, folk, hołd dla ludowej duszy, zapachu borów i zabytkowych cerkwi oraz Beskidzkie księżyce, intymne studium nocnego nieba nad Beskidem. Od 22 do 27 maja odbędzie się 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku. Wydarzenie po raz kolejny połączy wybitnych artystów, młodych wykonawców oraz publiczność zainteresowaną muzyką organową, kameralną, sakralną i eksperymentalną. Tegoroczna edycja festiwalu obejmie koncerty w kilku miejscowościach Podkarpacia: Sanoku, Starej Wsi, Ustrzykach Dolnych, Rymanowie oraz Brzozowie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również 6. ogólnopolski konkurs młodych organistów, którego przesłuchania będą otwarte dla publiczności. Szczegóły dotyczące koncertów znajdują się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Trendy Informator.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: W co inwestują Polacy? Uwaga, dwa pierwsze miejsca to nieruchomości i złoto, ale ponoć ostatnio w trendzie jest inwestycja w różne złoża naturalne, albo też akcje spółek, które zajmują się złożami naturalnymi. No ja też tak robię. Co miesiąc przeznaczam swoje pieniądze w gazownie, elektrownie i miejskie wodociągi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
1: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
3: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
4: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
3: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
5: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
3: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
4: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
3: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
1: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
6: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
1: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
6: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić.
1: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
7: Dzisiaj może nawet zagrzmieć w naszym regionie jeszcze, natomiast jutro w trakcie dnia szaro, momentami deszczowo, no i do 18 stopni. Tak naprawdę pogoda bardzo zbliżona do tej dzisiejszej. W weekend będzie już chłodniej, 12-13 kresek zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce. Dużo słońca i temperatury na poziomie 25-26 stopni, to od połowy przyszłego tygodnia.
8: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
9: Chcesz przygotować ultra prezent?

0: Hurtowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
5: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
6: Parę minut po 15:00, druga zmiana i druga zmiana w czwartek, a to oznacza giełdę pracy w Trendy Radio. Oczywiście w tej godzinie oferty zatrudnienia z regionu, do tego mnóstwo muzyki Calvin Harris.
5: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trendy Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Oferty pracy dostępne to Letorzem Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 8 maja 2026 roku. Asystent inspektora branży drogowej Dukla.

elektryk z uli Strowa, elektryk Krosno, elektryk, elektromechanik, elektryczka, elektromechaniczka, służba utrzymania zakładów, jasło, elektryk.

sprzedawca, stoisko, mięso, wędliny, Krosno, stanowisko do spraw obsługi wniosków komorników sądowych, Krosno, szwacz, szwaczka, jasło, ślusarz, mechanik, Krosno,

0: zestawiasz surowców z uprawieniami na łuski widłowe, krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33

Tak, ogórki z tarnowca w MPM. Teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Na początku posłuchajmy raportu z podkarpackich dróg.
2: Dzień na podkarpackich drogach mija spokojnie, bez poważnych zdarzeń. Około godziny 13.30 w Przemyślu na drodze krajowej numer 77 doszło do kolizji osobowej Toyoty z tirem. Z kolei o godzinie 14 w Rzeszowie na ulicy Chopina zderzyły się dwa osobowe Fordy. W tych zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.
1: Dziękujemy, mówił nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz ulicami Gorlic. Musimy dzwonić przede wszystkim na ulicach Kościuszki, Parkowej, Mickiewicza, Legionów, troszkę wolniej też na Bieckiej, Sienkiewicza oraz na wyjeździe w stronę Biecza. W Jaśle nadal wolno ulicą Lwowską, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Szejnochy. Troszkę zwalniamy na ulicach Mickiewicza, Jagieły, 3 Maja i Piłsudskiego. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Podwale, Czajkowskiego, Tkackiej oraz Krakowskiej, Piłsudskiego, Legionów, Bursaki, Niepodległości i Korczyńskiej. Sanok zwalnia na ulicach Bony, Dmowskiego, Rymanowskiej, Kościuszki i Jagiellońskiej.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji domu strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł. Będzie budowa i modernizacja ulicy Stara Droga w Brzostku. Prace są prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie oraz budowę kanału technologicznego, mówi Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
3: Jest tam odcinek powyżej kilometra, kilometr 300 metrów, który od dawna już mieszkańcy zgłaszali, że jest potrzeba wyremontowania i to będziemy już wykonywać. W tym roku będzie to co prawda na etapie projektowania, ale w przyszłym już będzie wykonane.
1: Finał rozbudowy ulicy Stara Droga przewidziano do września 2027 roku. Gorlicki magistrat pozyskał środki w wysokości ponad 56 tysięcy złotych w ramach projektu Owadzia Sprawa. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego oraz ukazanie znaczenia owadów w funkcjonowaniu ekosystemu. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 64 tysiące złotych.
4: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Do 15 maja w Tarnowskim Centrum Informacji trwa zbiórka karmy dla psów i kotów. To inicjatywa upamiętniająca posła Łukasza Litewkę, który przez lata angażował się w pomoc zwierzętom i w działania na rzecz ich godnego życia. Zebrana karma trafi do placówek, które najbardziej jej potrzebują. Organizatorzy proszą o produkty dobrej jakości. Dary można przynosić dzisiaj w godzinach od 8 do 18 oraz jutro w godzinach od 8 do 11. 24 maja rynek w Sanoku ponownie zmieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu Uwielbienia Rozpaleni Duchem. Wydarzenie, które od 2023 roku gromadzi kilkutysięczną publiczność, na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych inicjatyw religijno-kulturalnych Archidiecezji Przemyskiej. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad 100 wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni soliści stworzą wspólnie potężne brzmienie łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością wykonawczą czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest ksiądz Dominik Długosz. Początek o godzinie 18.
0: Reklama.

0: mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
1: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
4: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma, największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
7: Reklama.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Gorlicach.
1: Co robić w najbliższy weekend w naszym regionie? A no na przykład można się wybrać, uwaga, na kongres kominiarzy. To w Ryglicach. No i będą atrakcje nie tylko dla kominiarzy, wiadomo. Trzeba będzie często łapać się za guzik, ale oprócz tego to dużo dobrej zabawy, bo wystąpi na przykład Kordian. Całe wydarzenie rozpocznie się pojutrze o godzinie 11 w hali sportowej w Ryglicach. My wracamy do grania, a w tej godzinie zajrzymy jeszcze wstecz. Będzie UK Charts w Trendy Radio.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorliczach. Oferty pracy stan na dzień 7 maja 2026 roku. Główny księgowy, miejsce pracy Gorlice. Instruktor techniczny, podleśniczy, miejsce pracy Zagórzany. Kierownik robót instalacji sanitarnych, praca na terenie kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku młodszego specjalisty do spraw geoinformacji, miejsce pracy Gorlice. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel, surdopedagog w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej, miejsce pracy Siednica. Nauczyciel, psycholog, miejsce pracy Bobowa. Osoba na stanowisku operatora Nasera, miejsce pracy Łużna. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku automatyka programisty PLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowej, miejsce pracy powiat gorlicki oraz jakisiemski i krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Operator maszyny spawacz, miejsce pracy Gorlice. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku kierowcy kategorii D, miejsce pracy teren powiatu nowosądyckiego. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Operator koparki ładowarki, miejsce pracy Gorlice. Operator użurawia zwiezdniowego, samojezdnego, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. I sprzątaczka, miejsce pracy Siednica. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

UK Charts w Trendy Radio będzie o deszczu, bo 14 maja 2001 roku na szczycie była Gary Halliwell. Po tym jak rozpadło się Spice Girls, zaczęła karierę solową i to jak śpiewała o deszczu mężczyzn. It's Raining Men. Numer 1 25 lat temu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
2: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
1: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
3: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
4: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
3: A to jest wciąż w powijakach.
1: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
2: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
5: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
1: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
6: Na dużo słońca i wartości na poziomie 25-6 stopni poczekamy sobie do połowy przyszłego tygodnia. Jutro natomiast w naszym regionie szaro i do 18 kresek. Szaro będzie też przez cały weekend, a deszczowa będzie zwłaszcza sobota. Wtedy maksymalnie 12 stopni zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce.
7: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
11: bezpiecznie.
10: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Druga zmiana w Trend Radio, już teraz Melkim, a za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia i poszukamy gwiazd.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Asystent do spraw księgowości, Sanok. Główna księgowy, główny księgowy, Sanok. Kierownik piekarni, Komańcza. Manikiurzysta, Nowotaniec. Montażysta, malarz budowlany, lakiernik, pracownik produkcji, Sanok. Monter ociepleń budynków, Sanok. Obsługa klienta, Sanok. Psychoterapeutka, Sanok. Robotnik budowlany, Srogu Kurt. Sprzedawca, Sanok. Sprzedawca, Desko. Ślusarz spawacz, Desko. Technik farmaceutyczny, Sanok. Bydła czarkowy, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Halo Besko, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Besko, Bieszczadzka 11. Parking Delikatesów Centrum. Zapraszamy 17 maja od 18.
8: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: Reklama.
1: Płyta tygodnia.
9: Druga zmiana w Trend Radio, to czas na płytę tygodnia. Tym razem prezentujemy Wam twórczość od Cleo. I poszukamy sobie gwiazd, chociaż przy tej pogodzie to może być dość trudne, więc muzycznie poszukajmy gwiazd.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie odstąpiła od umowy z firmą Mostostal Warszawa, wskazując na opóźnienia, naruszenie kontraktu oraz projektowanie niezgodne z decyzją środowiskową. Firma już wcześniej ogłosiła odstąpienie od umowy, tłumacząc to m.in. koniecznością zmian projektowych oraz nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
2: Wezwaliśmy wykonawcę zgodnie z zapisami umowy do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem.

0: projektem do zapewnienia mobilizacji kadr oraz sprzętu na placu budowy, a także usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Mostostal Warszawa nie zastosował się do wezwania. Publicznie i otwarcie informował o braku zamiaru kontynuowania swoich zobowiązań kontraktowych. Mając to na uwadze, po upływie wyznaczonego terminu odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na realizację odcinka S19 do Maracz-Krosno. Nasze działania są zgodne z kontraktem, a także z przepisami prawa i mają na celu należyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników.
1: Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zerwanie umowy to ostateczność poprzedzona wieloma próbami wyjaśnienia sporów i kontynuacji inwestycji.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Brzozów planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieci wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
3: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT i myślę, że w miesiącu lipcu, sierpniu będziemy mogli startować z realizacją tego zadania. Jest to zadanie bardzo duże, bo blisko 16 milionów, ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
1: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów. Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie wkracza w kolejną fazę wielkiej modernizacji swojej infrastruktury. Od 17 maja do 30 października kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Głównym powodem zmian jest rozpoczęcie prac budowlanych na parkingu pracowniczym zlokalizowanym za budynkiem szpitalnej pralni. Z tego powodu część aut zostanie przekierowana w inne miejsca. Aby zrekompensować pacjentom oraz personelowi tymczasowe niedogodności przez cały czas trwania remontu, parking w strefie B będzie całkowicie bezpłatny. Strefa ta pozostanie otwarta i ogólnodostępna na równych zasadach zarówno dla pacjentów, osób odwiedzających, jak i pracowników szpitala. Bez zmian będzie funkcjonować natomiast strefa A, znajdująca się naprzeciwko wejścia głównego do szpitala. OSP Staszkówka wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Nowy wóz został wykonany na podwoziu Renault MDB3 i wyposażony w silnik Volvo o mocy 210 kW. Posiada napęd na 4 koła, ręczną skrzynię biegów oraz nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który będzie wykorzystywany podczas działań prowadzonych przez strażaków. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 1 038 000 zł. Znaczną część środków, ponad 674 tysiące, stanowiło dofinansowanie pochodzące z funduszy europejskich oraz budżetu województwa małopolskiego. Pozostałą kwotę zabezpieczył samorząd gminy Moszczenica. W Jaśle powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Dotychczasowy nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic przyjazdów i odjazdów pociągów. Planowane jest również umieszczenie ekspozycji dotyczącej historii kolei oraz interaktywnego punktu informacji turystycznej. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt Rozwijamy Jasło zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca. Od strony wschodniej, pomiędzy budynkiem dworca a rondem generała Józefa Hallera, powstanie około 50 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z rozbudową ulicy Wilhelma Macha w Dębicy planowane jest całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia będą związane z przebudową mostu na potoku Budzisz. Całkowite zamknięcie odcinka objętego inwestycją obowiązywać będzie od 18 maja do 20 czerwca. Na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie objazd zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
4: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
5: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

0: przed obniżką 3999.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Serdeczna i gorąca dedykacja dla Daniela z okazji urodzin. Życzy cały zespół. O proszę, zjasła. Życzymy w takim razie dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, radości. No i solenizant no, powinien wybrać jakąś fajną piosenkę. Wydaje mi się, że Robert M. O Day or Night będzie właściwa. Pamiętacie tego DJ-a? No gdyby trochę inaczej jego kariera się potoczyła, to wydaje mi się, że byłby jednym z fajniejszych obecnie DJ-ów w Polsce. No to gramy Robert M. na antenie.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dziubasy, a ja Was bardzo serdecznie zapraszam do udziału w programie Trendy Lista, która tak naprawdę zbliża się już ogromnymi krokami. No, za godzinkę z hakiem będziemy mogli wspólnie odnotować 20 najfajniejszych hiciorów, które są, no, takimi dla Was najlepszymi, jeżeli chodzi oczywiście o zestawienia muzyczne. Wczorajszy wylot to niestety Notion, Red Light i Get Out of My Head, ale za to dwie super propozycje. Modelki, lubię cię jak lato. No tu już możemy zdecydowanie usłyszeć letnie, delikatne brzmienia. No ja uwielbiam te dziewuchy, dla mnie są naprawdę świetne. Kygo, That's When You Know to propozycja druga nadesłana od naszego słuchacza Daniela, którego też oczywiście pozdrawiam. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, no, delikatne zmiany. Cleo, Kolory lata z 8 pnie się do góry. Na czwartym East End Dubs, Jazzy on a Wave z miejsca drugiego. Na trzecim Alok, Khalid, Dive Into Me z czwartego. Na drugim Kashmir Ultra Love, no niestety już nie na pierwszym, a waszym takim top of the top jest Multi Talk in the Morning i wspięła się o dwie lokaty ku górze. Bardzo gorąco Was zapraszam do pozostania. No i jeszcze chwilę i ruszamy z programem. Dobra, ja zmykam jeszcze podliczyć Wasze głosy. Trzymajcie się, heja.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Ciepła i serdeczna dedykacja na 101.9 95 2FM. Program Granie na żądanie, a w Granie na żądanie oczywiście wielkie hity, których nie sposób nie zaprezentować. Jak nie sposób nie zaprezentować twojej ulubionej piosenki, która pojawiła się w twojej głowie już 10 lat temu. Co to
1: no
0: za
1: tak,
0: utwór?
1: Ale ma przekleństwo.
0: Co to za utwór? A, to nie chcesz powiedzieć.
2: No okay. właśnie. Ale chociaż Damian... mogłabym, ale no nie wiem, czy mogę, Marcin.
0: No nie możesz.
2: No dokładnie.
0: Damian natomiast pozdrawia swoją Alicję i oczywiście życzy jej wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj jej wyjątkowe święto, urodziny, wcale nie imieniny. No i oczywiście impreza będzie w najbliższą sobotę. Czy się uda? Grill? No.
1: No niby tak, ale wiesz, jak ta pogoda jest zwariowana.
0: No zgadza się, ale to już było i nie wróci więcej. O tą piosenkę tutaj prośba.
2: O, zagramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej. Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
2: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały na Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
5: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
2: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2-6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta. Sława włoskiego tenisa w niedzielę wręczy puchar tegorocznemu zwycięzcy, a na trybunach podczas finału ma zasiąść prezydent Włoch Sergio Mattarella. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. W kapitalnym stylu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Michał Waszkiewicz.
2: Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przyleciały już trzy. Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocheretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Pegulik, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
3: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
2: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów, a Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów.

0: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 7 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w sobotę stosunkowo ciepło, 18 stopni, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, również burze. W nocy z piątku na sobotę tylko 7.
1: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy, czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horts, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Serdeczna i gorąca dedykacja. Numer 7148. To są takie regułki, które no, w zasadzie się u nas już przyjęły. Zawsze po godzinie 17 i 12 ta regułka jest bardzo aktywna i też na naszej stronie internetowej możecie te informacje znaleźć a propos grania na żądanie. Teraz dla Izy coś zagramy wyjątkowego. O, i teraz numer, który chyba In the Shadows. Dawno nie było tego przeboju. The Rasmus to są hity, których oczywiście też często i warto szukać na naszej antenie.

Dla Kasi akcent, jeśli kochasz, skazany na samotność. Marines gorąco i serdecznie pozdrawia. W zasadzie to dwa SMS od Marines. Dla Kasi Megadance, powiedz czemu trudno tak. Marines pozdrawia bardzo gorąco i serdecznie. Mamy też propozycję od Marcina Rogali, a dzisiaj Marcin postanowił zaprezentować specjalnie dla naszych słuchaczy taki wyjątkowy hit. Gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Dębica otrzymało wsparcie finansowe na modernizację krytego lodowiska przy ulicy Piłsudskiego 19. Zakres prac obejmuje przebudowę i modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego, remont wejścia głównego, wypożyczalni łyżew, ostrzalni oraz ciągów komunikacyjnych. Przewidziano również modernizację szatni i węzłów sanitarnych, wymianę stolarki okiennej, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz dostawę nowego wyposażenia. Wartość przyznanego dofinansowania opiewa na ponad 630 tysięcy złotych, natomiast całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1,5 miliona. W związku z rozbudową ulicy Wilhelma Macha w Dębicy planowane jest całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia będą związane z przebudową mostu na potoku Budzisz. Całkowite zamknięcie odcinka objętego inwestycją

0: obowiązywać będzie od 18 maja do 20 czerwca. Na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie objazd zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. 15 maja rozpoczyna się głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Mieszkańcy regionu mają miesiąc na wskazanie projektów, które odmienią ich najbliższe otoczenie. Na realizację zwycięskich pomysłów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył rekordową pulę 16 milionów złotych. W tej edycji mieszkańcy mają do wyboru aż 155 propozycji podzielonych na zadania ogólnowojewódzkie oraz regionalne. Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 rok życia. Pełna lista propozycji wraz ze szczegółowymi opisami jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej bo.malopolska.pl. Warto pamiętać, że każdy głosujący ma do dyspozycji maksymalnie 2 głosy, jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne.
1: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Krosno szykuje się do metamorfozy rynku. Planowane jest nasadzenie nowych drzew przy dłuższych pierzejach rynku oraz dodanie krzewów i traw ozdobnych. Istniejąca już zieleń na płycie rynku zostanie zachowana. Planowana jest dodatkowo realizacja projektu pod tytułem Karpackie Skarby Nafty i Szkła, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: Sięgnęliśmy już po środki, które pozwolą nam na poprawienie iluminacji wielu miejsc na Starym Mieście. Chcemy stworzyć taką ścieżkę turystyczną, która pozwala na zwiedzanie atrakcji na Starówce w okresie nocy. No i to wszystko też będzie zrealizowane tutaj przy udziale tych środków, dodatkowych środków, które pozwolą na jakościową zmianę w tym zakresie.
0: Według harmonogramu prace mają być realizowane etapami i zakończyć się do końca września 2026 roku. Gmina Brzozów podpisała umowę na nieodpłatne przekazanie sprzętu do szkół w ramach KPO. Dzięki tej inwestycji do szkół podstawowych gminy Brzozów do dyspozycji uczniów trafiło łącznie 212 sztuk laptopów, 59 sztuk laptopów przeglądarkowych, 117 sztuk tabletów.
3: Reklama. Sąsiedzie, sezon na lokalne warzywa w pełni. Legendarnie smaczne ogórki z Tarnowca są w MPM w promocji tylko w piątek i sobotę po 4 zł za kilogram. Tak, ogórki z Tarnowca w MPM teraz 4 zł za kilo tylko w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonzelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: 7148 trendy.pl i to, co macie do przekazania, przekazujecie teraz gorące i serdeczne pozdrowienia, a konkretnie Dominik przekazuje pozdrowienia prosto z Sanoka do swojej ukochanej. Proszę, na imię ma Sylwia, na nazwisko, to nie wiem, nazwisko też będziemy mówić.
2: Może nie czytaj, nie czytaj, właśnie, bo nie wiadomo, czy sobie państwo życzą.
1: Życzą, no ale wszystkiego co najlepsze. No i piosenka też się ma pojawić, też wyjątkowa piosenka, bo pojawia się teraz Natalia Lesz. Kawałek to
2: Kurczę, dawno nie było.

Halo, halo, zagrajcie coś od Davida Getty na rozbudzenie. Sprzątam właśnie pokój i trochę mi się zaczyna nudzić. Angela, mówisz, masz na rozbudzenie? No, David Getta będzie najlepszy. Gramy już teraz na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio.
1: DJ i producent muzyczny, człowiek, orkiestra, który zawsze znajduje swoje miejsce u nas na antenie. Zdecydowanie mowa teraz o, no właśnie, DJ-u Bobo. I teraz został taki zamówiony fajny przebój, który mi się kojarzy z upalnym letnim czasem. Let the dream come true.
2: O, zagramy, no to spełniajcie swoje marzenia. Not a

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Olej napędowy będzie jutro tańszy. Co z cenami benzyn? Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98, 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To po pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
2: Na skraju rezerwatu głośność była 46 do 57 decybeli.
1: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
1: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Za granicą co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1500 dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
4: Będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
1: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Coco Gauff pokonała Sornę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka spotkała się z Rumunką po raz czwarty i odniosła czwarte zwycięstwo, ale pierwsze w dwóch setach. Potrzebowała do tego 78 minut. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmin Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Svitoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. I na koniec kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
2: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro zaledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: zapraszam na prognozę pogody. 7 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Niewiele zmieni się w sobotę, aura dosyć zbliżona do tej jutrzejszej, z tym, że w nocy spadnie do 9.
1: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
9: Trendy radio.
10: Wybijamy
9: trendy brzmienie.
10: Wszechczasów.
9: Dla Ciebie.
11: Czwartek, a na antenie Trendy Radia oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia, dedykacje. My spoglądamy na SMS-a od czasu do czasu i oczywiście, no cóż, widzimy na nim wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Dla szalonej Kasi z Olszyn od, no właśnie, trzech kropeczek. Ona wie, no właśnie, pewnie wie, na pewno wie. Zagrajcie jej z Kolima, tylko z nią. Kasiu, kiedyś się odezwij, chyba że już mnie zapomniałaś. Pozdrawiam gorąco. Mamy też gorące i serdeczne pozdrowienia dla Renaty. Pozdrowienia przesyła Mirek. Zagrajcie coś fajnego. Pozdrowienia prosto z Gorlic. I jeszcze dla Wiolki Starnowa. Pozdrowienia od Michała Spilzna, który bardzo prosi o zagranie fajnego przeboju z lat 90. Takowy również dzisiaj pojawi się na naszej antenie. To grani na żądanie. To wyjątkowe hity. Specjalnie dla was gramy właśnie takie największe na popołudnie przeboje.

Oskaro, ej, ty jesteś moja, kocham cię, aniołku, zagraj cię, bardzo proszę. Mówisz, masz, no pewnie, takie utwory romantyczne, play.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Kosz SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello. Standardowo w mini piątulo, czyli nasz czwartulo. 2538 notowanie trendy listy już na nas czeka. W związku z tym zapraszam, nie przedłużam, bo już wylot na nas czeka. James Hype i Be Mine. No niestety ten utwór hitem lata nie będzie, ale za to gdzieś tam zdążył być na tych wyższych lokatach dzięki waszym głosom. Zostańcie ze mną, bo już zbliża się propozycja pierwsza, która jest naprawdę mega mocna. Play!
2: Wyloty!
3: W dół!

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Dziubasy, propozycja pierwsza, Thomas Gray i Rumors. No, muszę przyznać, że artysta w tak krótkim czasie zdobył ponad 1 000 000 wyświetleń. No, jest to całkiem sporo jak na muzykę elektro. W związku z tym zapraszam do odsłuchu i najlepiej na full. No, mam nadzieję, że każdy przy tym się trochę rozbudzi, szczególnie trzecia zmiana, która no, tak naprawdę już jest zmęczona samym faktem, że jest dalej w pracy. Dacie radę, trzymam kciukasy i mam nadzieję, że no właśnie, ten utwór was mega, mega zmobilizuje do działania. Play.
0: Propozycje.

0: Jak wam się podobało, no możecie śmiało pisać na naszym fanpage'u na fejsie. Tymczasem propozycja druga, Rule, Don't Say That. Moi drodzy, no to już takie dosyć australijskie brzmienie. Jest to oczywiście artysta pochodzący z Australii, autor tekstów najbardziej znany ze swoich singli Don't Tell Me, Painkiller, As Long As You Care. Zdobył oczywiście nagrodę dla przełomowego artysty za swój single Dazed and Confused, ale chyba na naszej liście po raz pierwszy z tego, co kojarzę. Gramy już teraz nowość od tego artysty.
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji domu strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł. Gorlicki magistrat pozyskał środki w wysokości ponad 56 tysięcy złotych w ramach projektu Owadzia Sprawa. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska naturalnego oraz ukazanie znaczenia owadów w funkcjonowaniu ekosystemu. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 64 tysiące złotych. Gmina Brzozów planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieci wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
3: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT i myślę, że w miesiącu lipcu, sierpniu będziemy mogli startować z realizacją tego zadania. Jest to zadanie bardzo duże, bo blisko 16 milionów, ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na

0: pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
1: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów. Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie wkracza w kolejną fazę wielkiej modernizacji swojej infrastruktury. Od 17 maja do 30 października kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Głównym powodem zmian jest rozpoczęcie prac budowlanych na parkingu pracowniczym zlokalizowanym za budynkiem szpitalnej pralni. Z tego powodu część aut zostanie przekierowana w inne miejsca. Aby zrekompensować pacjentom oraz personelowi tymczasowe niedogodności przez cały czas trwania remontu, parking w strefie B będzie całkowicie bezpłatny. Strefa ta pozostanie otwarta i ogólnodostępna na równych zasadach zarówno dla pacjentów, osób odwiedzających, jak i pracowników szpitala. Bez zmian będzie funkcjonować natomiast strefa A, znajdująca się naprzeciwko wejścia głównego do szpitala. W związku z rozbudową ulicy Wilhelma Macha w Dębicy planowane jest całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac. Utrudnienia będą związane z przebudową mostu na potoku Budzisz. Całkowite zamknięcie odcinka objętego inwestycją obowiązywać będzie od 18 maja do 20 czerwca. Na czas prowadzonych robót wyznaczony zostanie objazd zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Realizowana inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Do 15 maja w Tarnowskim Centrum Informacji trwa zbiórka karmy dla psów i kotów. To inicjatywa upamiętniająca posła Łukasza Litewkę, który przez lata angażował się w pomoc zwierzętom i w działania na rzecz ich godnego życia. Zebrana karma trafi do placówek, które najbardziej jej potrzebują. Organizatorzy proszą o produkty dobrej jakości. Dary można przynosić dzisiaj w godzinach od 8 do 18 oraz jutro w godzinach od 8 do 11.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
3: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
4: Oj, Marcin, mam nadzieję, że w takim razie nie stracisz całkowicie tej kontroli, że to tylko piosenka, chociaż różnie bywa, nie? Szczególnie gdy rozpoczynamy weekend, no to te brzmienia są już takie bardziej dzikie. To jest chyba to. Zagramy oczywiście, pozdrawiamy Marcina z Jasła, który no, miał takie życzenie muzyczne, pewnie. The Nicer i Losing Control najpierw, a za chwilę nowość. Modelki, lubię cię jak lato. Chciałoby się już to ciepełko, chciałoby. Losing Control.

0: Trendy Lista.
1: A ja zapraszam do głosowania. 7148TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam możecie już bezpłatnie klikać. Na 19 Sabrina Carpenter i House Tours, 20 na 18 Wilkinson Ultraviolet z 19, a na 17 Fisher Townsend i Favor z miejsca 18. 19.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Halo, halo moi drodzy, jak tam przed weekendem? Jakie są wasze plany? Co będziecie robić? Gdzie wyjeżdżacie? Czy są te plany jakoś mega szeroko zakrojone, czy bardziej na spokojnie? Jak tam klarują się wasze plany wakacyjne? Chociaż no ja wiem, że jeszcze trochę czasu do tego jest, ale może mam tu osoby, które lubią bardzo planować i sobie bukować te terminy. Może coś fajnego polecicie dla naszych słuchaczy, a jak nie, to zaraz sobie o tym pogawędzimy. Ale najpierw już 16 lokata John Summit All The Time dzisiaj z 17. Na 15 Sony Fodera Crystal My Lovin' z 16, a na 14 Nelly Furtado All Good Things dzisiaj jedną lokatę ku górze.
0: 16.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, autor scenariuszy m.in. do Dekalogu. Lawinowy wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych i kusząca finansowa oferta dla Roberta Lewandowskiego. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory, czerwony. Był nominowany do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. To po głosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przedstawiciele środowiska LGBT mówią, że to początek walki o prawa przysługujące małżeństwom w Polsce, w tym adopcję dzieci, mówi mecenas Artur Kula, który reprezentował parę dwóch mężczyzn wpisaną dziś do rejestru małżeństw.
2: Uważam, że te pary, których akty będą transkrybowane, będą miały uprawnienia takie same jak wszystkie inne małżeństwa.
1: Prawnik nie wyklucza jednak, że będzie to musiało się odbywać na podstawie odrębnych pozwów sądowych. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
4: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
1: Co wybierze Polak, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej.

0: Halo, halo, to czas na info pogodowe. 7 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota stricte zbliżona do tej piątkowej aury, z tym, że na termometrach 8 stopni, natomiast w nocy spadnie do 9.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Często wybieramy się na wakacje poza granice Polski, ale moi drodzy, naprawdę warto pozwiedzać nawet te nasze piękne, urokliwe regiony Podkarpacia i Małopolski. Często możemy spędzić oczywiście ten wakacyjny czas w mniej obleganych regionach, takich jak Bieszczady, Wołosate, Cisna, Beskid Niski, Podlasie, piękne okolice Narewki czy Suwalszczyzna, stawiając na agroturystykę lub kempingi. Taniej jest oczywiście nad jeziorami lub w górach opawskich niż nad morzem, a kluczem do oszczędności jest chyba, moi drodzy, przede wszystkim elastyczność terminów. Także jeżeli macie coś w głowach i chcielibyście już zaplanować, to naprawdę radzę teraz, co by odbyło się bez tłumów, korków, drożyzny. Poza tym, no właśnie, chcemy chyba spędzić ten czas bez nerwów, żeby trochę odprężyć się od... no właśnie, tych myśli dnia codziennego, a wydaje mi się, że maj jest takim idealnym miesiącem, by już zacząć coś powoli planować. Jak jest u was, możecie śmiało oczywiście pisać. Tymczasem trzynastka Gordo Rainer Sonnenfeld i Loco Loco z 14. Na 12. Dinoray Only You bez żadnych zmian pozostaje na tej lokacie, a na 11. Global DJ Snow Good, tym razem z 8. 13.

0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: A ja zapraszam Was do pobrania naszej aplikacji na Wasze telefony. To aplikacja Trendy Radio. Jest zdecydowanie szybciej, sprawniej, wygodniej i no właśnie, jest to aplikacja idealna jak na wypady, ponieważ zawsze będziecie wiedzieć, co dzieje się zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce, ale też no właśnie w kraju. Moi drodzy, nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik, która też jest, no jestem pewna, przydatna w podróży, ale nie tylko. Dlatego jak chcecie bezpiecznie spędzić ten czas i jeszcze przy dobrej muzyce, to naprawdę bardzo gorąco zachęcam. Dziesiątka Oliver Heldens i Run z 11, na 9 Kasia Lins i Sexy Doll z 10, a na 8 Hypaton, Easy Bizu i Slide, tym razem z 9.
0: 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie odstąpiła od umowy z firmą Mostostal Warszawa, wskazując na opóźnienia, naruszenie kontraktu oraz projektowanie niezgodne z decyzją środowiskową. Firma już wcześniej ogłosiła odstąpienie od umowy, tłumacząc to m.in. koniecznością zmian projektowych oraz nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: Wezwaliśmy wykonawcę zgodnie z zapisami umowy do natychmiastowego podjęcia i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, do zapewnienia mobilizacji kadr oraz sprzętu na placu budowy, a także usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń. Mostostal Warszawa nie zastosował się do wezwania. Publicznie i otwarcie informował o braku zamiaru kontynuowania swoich zobowiązań kontraktowych. Mając to na uwadze, po upływie wyznaczonego terminu odstąpiliśmy z winy wykonawcy od umowy na realizację odcinka S19 do Maracz-Krosno. Nasze działania są zgodne z kontraktem, a także z przepisami prawa i mają na celu należyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników.
1: Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zerwanie umowy to ostateczność poprzedzona wieloma próbami wyjaśnienia sporów i kontynuacji inwestycji.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Mieszkańcy tarnowskiego osiedla Koszyce zyskają skuteczną ochronę przed podtopieniami. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację nowej inwestycji hydrotechnicznej na rzece Białej. Dokument otrzymał rygor natychmiastowej wykonalności. Nowe przedsięwzięcie to kolejny etap modernizacji systemu przeciwpowodziowego w mieście. Władze miasta przypominają, że rejon ten mocno ucierpiał podczas fali powodziowej kilkanaście lat temu. Inwestorem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Procedura formalna objęła zasięgiem około 50 działek. Głównym celem projektu jest ochrona obszaru o powierzchni blisko 56 hektarów. W ramach robót budowlanych zaplanowano budowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego, umocnienie skarpy rzecznej w sąsiedztwie mostu na ulicy Krakowskiej, zabezpieczenie brzegów na całej długości żelbetowego bulwaru, przebudowę rowu melioracyjnego wraz ze zmianą jego dotychczasowego biegu oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym dróg technologicznych, przejazdów wałowych i placów manewrowych. W Jaśle powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Dotychczasowy nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic, przyjazdów i odjazdów pociągów. Planowane jest również umieszczenie ekspozycji dotyczącej historii kolei oraz interaktywnego punktu informacji turystycznej. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt Rozwijamy Jasło zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca. Od strony wschodniej, pomiędzy budynkiem dworca a rondem generała Józefa Hallera, powstanie około 50 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. OSP Staszkówka wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Nowy wóz został wykonany na podwoziu Renault MDB3 i wyposażony w silnik Volvo o mocy 210 kW. Posiada napęd na 4 koła, ręczną skrzynię biegów oraz nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który będzie wykorzystywany podczas działań prowadzonych przez strażaków. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 1 038 000 zł. Znaczną część

0: środków ponad 674 tysiące stanowiło dofinansowanie pochodzące z funduszy europejskich oraz budżetu województwa małopolskiego. Pozostałą kwotę zabezpieczył samorząd gminy Moszczenica.
1: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Będzie budowa i modernizacja ulicy Stara Droga w Brzostku. Prace są prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienie oraz budowę kanału technologicznego, mówi Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
2: Jest tam odcinek powyżej kilometra, kilometr 300 metrów, który od dawna już mieszkańcy zgłaszali, że jest potrzeba wyremontowania i to będziemy już wykonywać. W tym roku będzie to co prawda na etapie projektowania, ale w przyszłym już będzie wykonane.
0: Finał rozbudowy ulicy Stara Droga przewidziano do września 2027 roku. 24 maja rynek w Sanoku ponownie zmieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu uwielbienia Rozpaleni Duchem. Wydarzenie, które od 2023 roku gromadzi kilkutysięczną publiczność, na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych inicjatyw religijno-kulturalnych Archidiecezji Przemyskiej. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad 100 wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni soliści stworzą wspólnie potężne brzmienie łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością wykonawczą czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest ksiądz Dominik Długosz. Początek o godzinie 18:00.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Reklama.
4: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trend hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
5: Halo, halo, nie śpimy, głosujemy. 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już można oczywiście głosować za Free. Na siódmym Weberexa Faithless New Religion, ze szóstego na szóstym East End Dubs On A Wave z czwóreczki, a na piątym Kashmir i Ultra Love z drugiego. No niestety spory spadek, mam nadzieję, że to naprawicie.
6: Siedem.
7: W dół.

0: Pewnie, że tak. Dziewczyny, w takim razie ja życzę udanego weekendu. No i dobrze, trzeba sobie trochę odpocząć, pewnie. Pozdrowienia dla Patrycji, Agnieszki i Moniki, które, no, wzięły sobie dziewuchy jutro wolne i jadą na 3-dniową nocowankę dla dziewczyn. Oj, tak, moje drogie, taki piżama party jest mega potrzebny. Maseczki, dobre jedzenie, super film. No i to jest życie, nie? A jak? Moi drodzy, no niestety czas nagli, także zapraszam na lokatę 4. Dimension Baby Close One in a Lifetime z 7. Na 3. Cleo Kolory Lata z 5. A na 2. Multi Talk in the Morning z miejsca 1.
1: 4. W górę.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot James Hype, Be Mine, propozycja Thomas Gray, Rumors i Rule Don't Say That. Na 20 modelki Lubię Cię Jak Lato, 19 Sabrina Carpenter, House Tour, 18 Wilkinson, Ultraviolet, 17 Fisher, Tones in I Favor, 16 John Summit, All the Time, 15 Sony Fodera, My Lovin', 14 Nelly Furtado, All Good Things, 13 Gordo Rainer, Sonnenfeld, Loco Loco, 12 Dinori, If Only You, 11 Global DJs, No Good, 10 Oliver Heldens, Run, 9 Kasia Lins i Sexy Doll, 8 Hypeton, Easy Bizu, Slide, 7 Bebereksa, New Religion, 6 Instant Ups on a Wave, na 5 Kashmir, Ultra Love, 4 Dimension, One in a Lifetime, na 3 Cleo i Kolory Lata, 2 Moti Talk in the Morning i zwycięża po raz pierwszy Alok Khalid, Dive into Me, to z dwulokatowym awansem. Pięknie, tak zagramy, moi drodzy, i słyszymy się standardowo jutro. Ciumasy, hej!
1: 1
2: W górę. Thank you.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Leśnicy o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Krakowskie lotnisko się rozbudowuje, chce przyjmować więcej pasażerów. Miriam Lipińska współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym do Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
2: Ta współpraca zaczyna się w 85. roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, to w większości grunty Skarbu Państwa, a największe straty dotyczą 400 hektarów. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości i wyboru szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów cieszą się szkoły branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
3: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
4: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
3: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
5: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
3: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
4: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
3: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
1: A wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Krakowskie lotnisko w Balicach rusza z największą inwestycją w swojej historii, dzięki której przyjmie więcej pasażerów. Po rozbudowie terminal ma obsługiwać rocznie nawet 20 milionów podróżnych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
6: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
1: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.

0: Halo, halo, dziubasy, jesteście? Zapraszam na info pogodowe. 7 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro aura dosyć zbliżona do tej dzisiejszej, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze i wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę. W sobotę 18 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele się zmieni. Trzymajcie się, milusio, cieplusio, do usłyszenia i życzę udanego czwartku. Buźka, hej!
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Pick up the phone. This is Sakal.

0: 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje scenarzysta, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz. Cena litra oleju napędowego jutro niższa niż dziś. Argentyńscy naukowcy będą szukać źródła zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory czerwone był nominowany do Oscara. Bez wątpienia, gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
2: To spotkanie na pewno odmieniło kino Piesiewicza. Zwróciło go bardziej ku tematyce religijnej, metafizycznej. To spotkanie właśnie katolika Piesiewicza i agnostyka Kieślowskiego zaowocowało tym wyjątkowym spojrzeniem na sprawy religijne, jakie pojawiło się w Dekalogu.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Ceny benzyn jutro się nie zmienią. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 39 groszy, a 98 6 zł i 98 groszy. Tańszy będzie natomiast litr oleju napędowego. Zatankujemy go za nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
3: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagranica. W przyszłym tygodniu rozpocznie się misja badawcza w sprawie hantawirusa na południu Argentyny. To właśnie stamtąd wyruszył wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko wirusa. 3 osoby zmarły. Badacze mają pobrać próbki od gryzoni. Chodzi o ustalenie źródła zakażeń na statku. W mediach pojawiły się spekulacje, że do zakażenia mogło dojść na wysypisku śmieci, gdzie turyści chodzą, by obserwować ptaki. I na koniec wracamy do kraju. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Już jutro, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
4: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
1: Z kolei Muzeum Krakowa przygotowało nocne zwiedzanie fabryki Schindlera i spacery po nowochódzkich schronach. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.

Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz i burze w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód, ale nadal dość przyjemnie ciepło. Od 13 stopni w Wielkopolsce przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.